Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego że

0: Tragedia na trasie wyścigu kolarskiego w Markach. Jeden z zawodników nie żyje, drugi jest poszukiwany. Pożar w centrum Grudziądza. 3 osoby trafiły do szpitala. Awans Kanady do 1/8 finału mundialu. Rozpoczęła się faza pucharowa. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia na trasie wyścigu kolarskiego w Markach pod Warszawą. Zginął 30-letni kolarz. Drugi z zawodników, 71-letni Kazimierz Niewiarowski, zaginął. Trwają jego poszukiwania. Mężczyzna ostatni raz widziany był na 19 kilometrze. Organizatorzy nie wykluczają, że zjechał z trasy. Trwa przeczesywanie terenu. Nocny pożar na Starówce w Grudziądzu. Ogień pojawił się w mieszkaniu przy ulicy Poprzecznej. Do szpitala trafiły 3 osoby.
1: Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w niedzielę kilka minut przed północą. W mieszkaniu na parterze 4-piętrowej kamienicy przy ulicy Poprzecznej na Starówce miało dojść do wybuchu. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, zastali bardzo rozwinięty pożar. Ewakuowali wszystkich lokatorów budynku. 3 osoby z poparzeniami zostały przewiezione do grudziąckiego szpitala. Sama akcja trwała niespełna 2 godziny, a dokładne przyczyny pożaru wkrótce wyjaśnią grudziąccy policjanci.
0: O czym informował Łukasz Piekarski. Ekstremalne upały i ekstremalna susza w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w 5 województwach. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenie Dolnego Śląska, Mazowsza, Lubuskiego, Opolszczyzny i Świętokrzyskiego. Według informacji Lasów Państwowych niemal wszystkie pożary powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenia.
2: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
0: Mówi Adam Wasiak z Lasów Państwowych i dodaje, że ze względu na upały zwiększono liczbę patroli.
2: W tej chwili liczymy, że mamy 12 tysięcy pracowników, czyli połowę wszystkich pracowników zaangażowanych w patrolowanie lasu i przygotowanie do zagrożeń z tym związanych.
0: Leśnicy przypominają, żeby w lesie pod żadnym pozorem nie rozpalać ognia. Targowiska i lodziarnie pod lupą sanepidu. Rozpoczęły się wakacyjne kontrole.
3: Jeżeli chodzi o sprawdzanie targowisk i wprowadzaniu do obrotu produktów spożywczych różnego pochodzenia, no musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie.
0: Mówi nam Anna Napierała z sanepidu w Kaliszu. A jak wyglądają kontrole w lodziarniach i małej gastronomii?
3: Sprawdzane są warunki przechowywania odpowiednich produktów, z których później jest ten produkt gotowy, robiony, warunki chłodnicze, kwestia podłączenia wody.
0: Osoba, która nie stosuje się do poleceń sanepidu, może dostać mandat.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0 i jako pierwsza zameldowała się w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięska bramka padła w 92 minucie. Kanadyjczycy czekają teraz na rozstrzygnięcie wtorkowego meczu Holandia-Maroko. Z jego triumfatorem zmierzą się w sobotę w 1/8 finału. A dziś kolejne spotkania 1/16 finału. O 19 Japonia zagra z Brazylią, a o 22:30 Niemcy z Paragwajem.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A ja dzisiaj na biało, bo zaczyna się też Wimbledon. Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
5: Zapraszamy do godziny 9:04 po godzinie 6:00. Za chwilę Irene Cara, będzie też kartka z kalendarza.

0: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
1: Dzisiaj Pan Jezus wskazuje na konkretną osobę, na której mamy budować Kościół, na której mamy budować naszą relację z Bogiem, naszą wiarę. Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół. To jest dla nas bardzo konkretny drogowskaz. Jeśli chcemy

0: jak często byłem ciekaw tego, co ten najwyższy kierownik duchowy ma mi dzisiaj do powiedzenia. Jaka jest moja wiara? Czy budowana jest na Piotrze?
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
5: Czas rozpocząć gdańskie lato muzyczne z Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. Zapraszamy 29 czerwca do Archikatedry Oliwskiej na inaugurację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie. Zagrają filharmonicy gdańscy pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka oraz soliści Łukasz Długosz i Agata Kielar-Długosz na flecie i Roman Perucki na organach. W programie światowe prawykonania dzieł Eniota Schneidera i Mikołaja Piotra Góreckiego. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
1: Po reklamie.

DIS EO, czyli disco na antenie Radia Plus. To oczywiście Ottawa. Jest dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Beata, Benedykta, Dalebor, Emma, Ema, Kasia, Kasiusz, Maria, Paweł, Piotr i Rajmund. Wszystkiego najlepszego dzisiaj także w Polsce. Obchodzimy Dzień Ratownika Wodnego. Jak jest taki upał, to każdy by najchętniej po samą szyję do wody wskoczył. Nie każdy umie pływać, więc po pierwsze rada się nauczyć, a po drugie, jeśli nie umiemy pływać, no to nie wrzucać się na głęboką wodę, ochlapać gdzieś tam nad brzegiem. Woda to prawdziwy żywioł i nie ma z nią żartów. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza, że pogoda letnia bardzo, bardzo sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Natomiast my dzisiaj będziemy Was przekonywać do tego, żeby w ogóle się ruszać. Nie tylko dzisiaj, ale przez cały tydzień. Wspaniała nasza akcja rusza nowa, o której opowiem nieco więcej na antenie Radia Plus jeszcze dziś o poranku. 27,5 minuty po godzinie 6. Za chwilę najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody, bo są miejsca, gdzie jest bardzo gorąco, ale są miejsca, gdzie pojawią się dzisiaj gwałtowne zjawiska spowodowane nadejściem frontu, czyli może popadać mocno. Wiatr może miejscami wiać nawet do 100 km na godzinę, więc posłuchajcie uważnie, jaka pogoda szykuje się dla każdego regionu. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 1450. Ponad 3000 osób jest rannych, informują władze i podkreślają, że akcja ratownicza wciąż trwa. Wczoraj po 4 dniach poszukiwań spod gruzów uratowano ojca z synem. Według ONZ-u liczba zaginionych szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Do podwójnego trzęsienia ziemi doszło w nocy ze środy na czwartek. Największe zniszczenia są w Caracas i stanie La Guaira, gdzie zawaliło się ponad 100 budynków. Uwaga pasażerowie, w związku z upałami spore utrudnienia na kolei. PKP Intercity odwołały 21 zaplanowanych na dziś pociągów. To m.in. na trasach Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa-Łódź czy Poznań-Zakopane. Zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. Ten mecz polskich siatkarzy przejdzie do historii. Biało-czerwoni wygrali 3-1 z Argentyną w swoim ostatnim spotkaniu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Na uwagę zasługuje wynik pierwszego seta. Argentyńczycy wygrali go 50-48, a to najdłuższy set, jaki rozegrano w historii. Polacy turniej w Gliwicach zakończyli z kompletem zwycięstw.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Polska Grupa Zbrojeniowa oraz firma TAF podpisały w zeszłym tygodniu list intencyjny dotyczący współpracy przy produkcji bezzałogowych statków powietrznych. Finalna umowa ma zostać wypracowana do końca roku. Jak podkreślił prezes PGZ Adam Leszkiewicz, zawarte porozumienie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju technologicznego holdingu. Zaznaczył, że celem negocjacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której zakłady należące do PGZ pozyskają nie tylko same kompetencje, ale też uruchomią realną produkcję bezzałogowców na terenie Polski. Gdańsk ma problem z intruzem. Nie chodzi o człowieka, ale o roślinę, która potrafi rozsadzić asfalt, wyeliminować całe połacie rodzimej zieleni i przetrwać niemal każdą próbę jej usunięcia. Rdystowiec od ubiegłego roku jest na celowniku miejskich służb, mówi Ewelina Latoszewska, zastępca dyrektora do spraw utrzymania w gdańskim zarządzie zieleni.
3: Nasi inspektorzy, którzy monitorują teren, zebrali część informacji, gdzie się pojawiła ta roślina. Dużym wsparciem są oczywiście mieszkańcy, którzy proszą o to, żeby zweryfikować, czy faktycznie mówimy tutaj o gatunku inwazyjnym.
2: Ogniska rdestu można zgłaszać przez Gdańskie Centrum Kontaktu. Dzisiaj w regionie przez większość dnia bezchmurne niebo. W ciągu dnia temperatura ma osiągnąć 31 stopni Celsjusza, a aktualnie mamy stopni 19. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali, a słaby wiatr wieje z północnego zachodu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku. 27 minut brakuje do godziny 7. Za chwilę w Radiu Plus Bananarama i Vines, a teraz Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Radio Plus. I proszę, jak miło można rozpocząć nowy dzień, a ba, nawet tydzień.

0: Nasze polskie najlepsze są, każdy o tym wie, ba, nawet cały świat prawie, że, no ale Unia to już na pewno. Polska ma powód do dumy, nasz kraj był w zeszłym roku drugim co do wielkości producentem truskawek w Unii Europejskiej, a 10. na świecie. Wyprzedzają nas tylko Hiszpanie, jeśli chodzi o Europę. No i wszyscy już chyba wiedzą, że truskawki polskie najlepsze. Z bitą śmietaną albo z cukrem, jak to lubi. Chociaż są tacy, którzy po prostu sauté, bez niczego, tylko wodą oblane, umyte i prosto z krzaczka też czasem się zdarza, że lubimy po nie sięgnąć. A jest taki turniej tenisowy, który słynie z truskawek. Odmiana El Santa się nazywa. I można właśnie tymi truskawkami się podczas tego turnieju rozkoszować. Oprócz oczywiście gry swoich ulubionych tenisistów. Zawsze się zastanawiam, bo przecież Wimbledon to wszyscy na biało i te truskawki. Ostatnio założyłam w piątek białą koszulę i co? Zachciało mi się chłodnika. I jak to się skończyło? Lepiej nie pytać. Pytajcie. Jeśli chodzi o turniej na Wimbledonie, to on się dopiero zaczyna. Mamy w związku z tym wspaniałą, nie lada gratkę, mam nadzieję, dla wszystkich fanów, nie tylko tenisa, bo będzie można wygrać i rakietę tenisową, i przyjazd do Warszawy, i trening, który poprowadzę osobiście. Mam taką przyjemność i bardzo się na to spotkanie cieszę. No ale przede wszystkim zachęcać was będziemy do tego, żeby się ruszać. Napiszcie nam o tym, jak się ruszacie. Ba, zróbcie zdjęcie ze swoją ulubioną aktywnością fizyczną i wyślijcie zgłoszenie do nas na stronie internetowej www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Warto działać, warto się ruszać, warto nam o tym opowiedzieć na antenie Radia Plus i wysłać zdjęcie. Za 17 minut, 7, za chwilę Opus, Life is Life, będzie też Maggie Reilly, Every Time We Touch.
1: Reklama. Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Potrzebujesz dwóch par okularów? Jednych do czytania, drugich do chodzenia? To już przeszłość. W końcu stać cię na komfort noszenia jednej pary. Salon Optyczny Okula Kanada oferuje najwyższej klasy szkła progresywne renomowanej firmy Essilor w bezkonkurencyjnej cenie. Tylko teraz wyjątkowa oferta promocyjna na szkła progresywne do 50% taniej. Dołącz do zadowolonych użytkowników i ciesz się perfekcyjnym widzeniem na każdą odległość. Zapraszamy. Okular Kanada, Galeria Przymorze, Gdańsk, ulica Obrońców Wybrzeża 1.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 Turbo. 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Po reklamie.

0: Every Time We Touch to McReally na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 7. Mamy dzisiaj poniedziałek, to jest 29 dzień czerwca. Co się kryje za tą datą? Artur Moczarski jak zwykle wszystko nam opowie.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Dokładnie 70 lat temu, 29 czerwca 1956 roku w Poznaniu władze komunistyczne użyły wojska do stłumienia robotniczych protestów. W konsekwencji zginęło 79 osób, rannych zostało ponad 600. Tego dnia w roku 1886 w Luksemburgu urodził się Robert Schuman, francuski polityk, premier Francji, uważany za jednego ze założycieli Unii Europejskiej. Piotr i Paweł są wymieniani jednym tchem, dlatego trudno się dziwić, że i w kalendarzu występują razem. Ten pierwszy przed spotkaniem z mistrzem nazywał się Szymon i mieszkał w Kafarnaum. Zresztą potem prawdopodobnie u niego mieszkał Jezus, gdy opuścił Nazaret. Biblia wspomina o Piotrze 150 razy i to także świadczy o jego wyjątkowej pozycji w kościele. To on w końcu został pierwszym papieżem, bo trafił z Palestyny do Rzymu i za Nerona został aresztowany i ukrzyżowany głową w dół. Nad jego grobem zaś stoi Bazylika Watykańska. Rzym także był miejscem śmierci świętego Pawła, który jeszcze jako Szaweł prześladował chrześcijan. Potem jednak z taką samą gorliwością nawracał mieszkańców Bliskiego Wschodu i Europy, pisał listy i jest głównym bohaterem Dziejów Apostolskich. Kościół już od końca III wieku czci obu apostołów wspólnie, widząc w nich znak jedności mimo różnorodności. Święty Piotr ze znakiem kluczy przypomina o władzy i odpowiedzialności pasterza. Święty Paweł przedstawiany jest z mieczem, wskazuje na charyzmat, Słowo Boże i odwagę głoszenia prawdy.

Pierwsza na Runaway w Radiu Plus, za dwie minuty będzie siódma. Poniedziałek, mamy 29 dzień czerwca i to się nie zmienia, ale zmieni się właśnie, świat się zmienia. Co się dzieje wokół nas, sprawdzimy już teraz w wiadomościach na antenie Radia Plus i prognozie pogody.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus. Polskę nawiedziły ekstremalne upały, są ofiary śmiertelne. Putin odrzuca propozycję zakończenia wojny, chce zająć 4 regiony Ukrainy. Policjanci rozpoczęli akcję Bezpieczne wakacje, więcej patroli na drogach. Jest 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelne żniwo upalnej pogody. W Chełmie na Lubelszczyźnie zmarła 63-latka, która opalała się na plaży. A w podwarszawskich Markach zmarł jeden z uczestników maratonu rowerowego. Drugi jest uznany za zaginionego, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: Ciało kobiety w Chełmie odnalazł na terenie remontowanego kąpieliska jeden z przechodniów. Policja ustaliła, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci 63-latki, co potwierdzi jednak sekcja zwłok. Kobieta miała na sobie strój kąpielowy i prawdopodobnie opalała się na tymczasowo zamkniętej plaży. Z kolei w podwarszawskich Markach służby odnalazły ciało 30-latka, który brał udział w zawodach rowerowych. Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza Niewiarowskiego, który także uczestniczył w rowerowym maratonie, przekazał organizator. Mężczyzna zaginął na około 10 km przed metą.
0: A wczoraj padł historyczny rekord. W Lubuskiem było 40,5 stopnia Celsjusza. Dziś znów w wielu regionach rtęć na termometrach będzie zbliżać się do tych wartości. Są też alerty przed burzami. Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. Prezydent Rosji podkreślał wczoraj, że Moskwa będzie kontynuować realizację swojego celu. Jest nim całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy. Właśnie tam w ciągu ostatniej doby doszło do kolejnych ostrzałów. Ukraińskie władze mówią o co najmniej 7 ofiarach. 4 z nich zginęły w obwodzie zaporowskim.
2: Wybuch,
0: wszystko się posypało, wszystko spowiła mgła i wszyscy wpadli w panikę. Zaczęliśmy otwierać drzwi i okna, bo nie dało się niczego znaleźć. Światła migotały, żyrandole spadały, pękały żarówki. Na szczęście udało się nam przeżyć. Nic poważnego nikomu się nie stało. Mówi mieszkanka jednego z uszkodzonych domów. Wojsko ostrzega o poranku przed kolejnym możliwym atakiem dronów. Policjanci ruszyli z akcją Bezpieczne wakacje. W całym kraju przeprowadzają kontrole na najpopularniejszych trasach. Jedźmy spokojnie, apeluje Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
3: Trasy, nawet te szybkiego ruchu, potrafią bardzo szybko się zakorkować i kierowcy, kiedy tracą ten czas na korkach, potem wjeżdżając na trasy lokalne, z jakiegoś powodu mają wewnętrzną potrzebę, aby ten stracony czas nadrobić. Lokalne drogi, te wąskie, z drzewami w skrajni, to naprawdę nie jest miejsce do tego, aby próbować testować swoje umiejętności rajdowe za kierownicą.
0: Podczas ubiegłorocznych wakacji na polskich drogach zginęło prawie 350 osób.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Przed wakacyjnymi wyjazdami wiele osób pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. O czym warto pamiętać, sprawdził Dawid Olszewski.
5: Przed wyjazdem, szczególnie do krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży, który oceni ryzyko zdrowotne, zaleci szczepienia i przygotuje do wyjazdu.
6: Żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, które dla naszego regionu nie są normalne i źle je znosimy.
5: Radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania rozpoczął z odpowiednim wyprzedzeniem.
7: Trzeba mieć szczepienia, ubezpieczenie sobie wykupujemy poza Unią Europejską w razie jakiejkolwiek choroby, żebyśmy byli przetransportowani do Polski.
5: W walizce warto mieć też dobrze wyposażoną apteczkę, która może okazać się niezbędna w kryzysowej sytuacji.
0: Powinny się w niej znaleźć m.in. leki przyjmowane na stałe, elektrolity, leki przeciwgorączkowe oraz preparaty na oparzenia.

0: W regionie bezchmurne niebo, po południu dużo słońca i ma być ciepło. Na termometrze mamy 20 stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna wzrośnie dziś do 31 stopni. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku. 5 minut po godzinie 7. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii i otwarcie nowego tygodnia. Radio Plus. Roxette już teraz. It must have been love, a za chwilę Abba Waterloo.

A Bywaterloo na antenie Radia Plus 12 minut po godzinie 7, poniedziałek, 29 dzień czerwca. Upał taki, że i krokodyl musi wyjść na chwilę się gdzieś schłodzić. Pomyślała pewna mieszkanka Katowic, kiedy wybrała się z psem na spacer, bo zauważyła w okolicach stawu Maroko bodajże, takie miejsce jest? Tak, staw Maroko. Tam zobaczyła groźnego drapieżnika, te zęby miał i w ogóle się nawet ruszał, więc natychmiast zadzwoniła po straż miejską. Pies jakoś nie był zainteresowany, to dziwne. W każdym razie pani ostrzegła, straż przyjechała. Sprawdziła, okazało się to gumowa zabawka. Chyba jakaś taka realistyczna dosyć była. No i to nie sztuczna inteligencja wymyśliła, tylko człowiek zrobił.

0: Różne rzeczy widzi, może nie do końca prawdziwe.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: ty.
1: O, chłodne usta to jest coś na wagę złota w te upały. Serce lubi uniesienia nie tylko miłosne, ale również i ruch. I o tym w tym tygodniu wam przypominamy. Do zdobycia wspaniałe nagrody. Dzisiaj po godzinie 8 do zdobycia zestaw do badmintona. Napiszcie nam, jak się ruszacie, a właściwie wyślijcie nam zdjęcie podczas swoich ulubionych aktywności fizycznych. Czekamy na zgłoszenia na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. Widzę już troszkę zdjęć. Proszę o kolejne, bo po godzinie 8 taki zestaw do badmintona do zdobycia, a nagroda główna to 1000 zł na wydatki kieszonkowe podczas podróży do Warszawy, gdzie zapraszamy na lekcje tenisa i rakieta tenisowa też dla was w wielkim finale. Warto powalczyć o takie nagrody, warto się ruszać i nam o tym nam to udowodnić za pomocą zdjęcia. Czekamy na wasze zgłoszenia już teraz. Warto takie zgłoszenie wysłać. Na pewno macie jakieś zdjęcie podczas swoich ulubionych aktywności, czy to rolki, czy to spacery, czy to rowery i tak dalej, i tak dalej. Może kajaki, może jakieś inne, zupełnie inne pomysły też. 24 minuty po godzinie 7. Teraz Tina Turner, Foreign Affair na antenie Radia Plus.

Jest w 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny poranek na dworcu kolejowym w Bydgoszczy. Przed godziną 5:00 pociąg relacji Lichkow-Gdynia Główna potrącił człowieka. Wstrzymano ruch, a pociągi kierowane są linią 201 z pominięciem przystanków Bydgoszcz-Leśna i Bydgoszcz-Bielawe. W Europie padły kolejne rekordy temperatury, w tym możliwy najwyższy w historii pomiar w Polsce, aż 40,5 stopnia, to w Słubicach. Władze apelują o ostrożność. Z danych WHO wynika, że w Europie od 21 czerwca w związku z upałami zmarło 1300 osób. W Polsce do wieczora obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. W Londynie rusza Wimbledon. Już pierwszego dnia zmagań zobaczymy aż 4 polskich tenisistów. Jako pierwsza wystąpi Maja Chwalińska. O 12:00 finalistka Rolanda Garrosa w pierwszej rundzie zagra z Tajką Mananchayą Savankią. O 14:00 planowany jest mecz Huberta Hurkacza z Kasperem Rudem. Trudny mecz także przed Magdą Linet, która zmierzy się z Mirrą Andrijewą. To spotkanie o 18:00, podobnie jak pojedynek Magdaleny Fręch z Anną Kalińską.

0: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W piątek w trójmiejskich szkołach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Jedną ze szkół, które dopiero zaczęły swoje funkcjonowanie, była szkoła podstawowa nr 30 w Gdańsku. Wakacje potrwają 2 miesiące. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej upamiętnił podporucznika Zdzisława Badocha Żelaznego, dowódcę 5. Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. W 80. rocznicę jego śmierci w niedzielę w kościele świętej Brygidy odprawiono mszę świętą, a na cmentarzu garnizonowym poświęcono jego symboliczny nagrobek. Wiceszef IPN przypomniał, że Zdzisław Badocha w rozkazach majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki był określony jako żołnierz dżentelmen i wzór cnót żołnierskich, co zjednało mu uznanie podwładnych i dowódcy, który wiosną 1946 roku przedstawił go do odznaczenia krzyżem Virtuti Militari. W całym regionie bezchmurne niebo, po południu więcej słońca i wzrost temperatury do 31 stopni. Aktualnie na termometrach mamy 23 stopni. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali, słabe wiatr wieje z północnego zachodu.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie już na 8. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Za chwilę u nas Elvis Presley i teraz Sandra Maria Magdalena. Przypominamy, poniedziałek mamy, to 29 dzień czerwca.

0: Elvis Presley, Always on My Mind na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 8. W Europie padają rekordy temperatur, padły również i w Polsce. Nowy rekord wynosi 40,5 stopnia Celsjusza, to w Słubicach zanotowano taką temperaturę. No dobrze, no to trzeba się gdzieś schować, schronić. Pamiętajcie też o naszych mniejszych braciach, jak to się mówi, czyli wystawcie miskę z wodą tam, gdzie się tylko da, i dla mróweczki, i dla pszczółeczki, i dla ptaszka, i dla kotka, i dla pieska, i tak dalej, oni też tego potrzebują, więc warto o tym pamiętać, jeśli macie gdzieś tam przydomowy ogródek, czy coś w tym stylu, no to jak najbardziej. Przed blokiem mieszkalnym trudno, ale to też taka micha często się pojawia na trawie, gdzieś tam w zacienionym miejscu, i to jest świetny pomysł. A my, dorośli, no chowamy się w jakichś takich miejscach, gdzie rzeczywiście chłodek jakiś można poczuć, choć odrobinę tego chłodu, a może taki jakiś stary zamek. W Niemczech na niemieckim rynku nieruchomości pojawiła się taka niebyle jaka oferta. Otóż do kupienia jest niewielki zamek położony w hamburskiej dolinie rzeki Alster. Obiekt jest kopią innego, większego zamku, wykonaną 1:4, czyli nieduży ten zameczek. Powierzchnia użytkowa całkiem spora, ale taka do zamieszkania to tylko 70 metrów kwadratowych. No, taki trochę większy apartament. Jest sala rycerska. No właśnie, jest to miejsce, gdzie dosyć często kiedyś organizowano różne fajne imprezy, między innymi wesela i tak dalej, wydarzenia kulturalne. No i można kupić, jak ktoś ma dużo pieniędzy i chce mieszkać właśnie w takim miejscu. Ciekawa oferta. Europe za chwilę, Final Countdown, będzie też Edyta Geppert i Kocham Cię Życia. My wybieramy się w podróż, mniejszą lub większą, a przede wszystkim proszę Was o to, żebyście wysyłali zgłoszenia na nasz nowy konkurs, w którym mnóstwo wspaniałych nagród do wygrania, o tym jeszcze przypomnę za chwilę. Strona internetowa www.radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz. No pokaż, no.
1: Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Już jest nowy salon Bestium Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestium. Bestium Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
10: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
11: Potrzebujesz dwóch par okularów? Jednych do czytania, drugich do chodzenia? To już przeszłość. W końcu stać się na komfort noszenia jednej pary. Salon Optyczny Okular Kanada oferuje najwyższej klasy szkła progresywne renomowanej firmy Essilor w bezkonkurencyjnej cenie. Tylko teraz wyjątkowa oferta promocyjna na szkła progresywne do 50% taniej. Dołącz do zadowolonych użytkowników i ciesz się perfekcyjnym widzeniem na każdą odległość. Zapraszamy. Okular Kanada, Galeria Przymorze. Gdańsk, ulica Obrońców Wybrzeża 1.
1: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Gorąco?

Kocham cię życie, kochamy życie, oczywiście, że tak. Kochamy się ruszać i właśnie o tym będziemy opowiadać przez najbliższy tydzień, bo mamy dla was wspaniałą nagrodę główną, ale także nagrody w ciągu tego tygodnia też fantastyczne. Chodzi nam o akcję Pokaż jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Wyślijcie zdjęcie z waszej ulubionej aktywności sportowej do zdobycia kiki, nie kiki, co ja mówię, rakietki, paletki do badmintona. Nagroda główna to 1000 zł na kieszonkowe podczas podróży do Warszawy, gdzie zapraszam na kort. Pokażę backhand, forehand, serwis, volej, do siatki, wszystko pokażę, co się tylko da. Taka wspaniała nagroda na was czeka w ciągu całego tygodnia w Radio Plus, nasza akcja. A pierwsze rakietki do badmintona powędrują do was już po godzinie 8, więc jeśli macie jakieś swoje ulubione zdjęcie sportowe, wyślijcie koniecznie już teraz w naszym formularzu zgłoszeniowym. Zachęcam, zapraszam nie tylko do brania udziału w konkursie, ale oczywiście do aktywności. Oczywiście przy takich upałach jak teraz, no to muszą to być aktywności takie bardzo minimalistyczne, trochę wiatru we włosach i już jest dobrze. Za 5,5 minuty 8, za chwilę na antenie Radia Plus Cock Robin, When Your Heart Is Weak. No właśnie, dzisiaj o 11 gram. W takim upale nie będzie łatwo. Ale i tenisiści w Londynie nie mają łatwo. Dzisiaj polski dzień również natrafia z tych kortach Wimbledonu, o czym będziemy mówić na antenie Radia Plus na pewno dzisiaj całkiem sporo, trzymając mocno kciuki za polskich reprezentantów. Cock Robin, When Your Heart Is Weak, już teraz.

When Your Heart Is Weak, Cock Robin w Radio Plus za 2 minuty, 8 czas na wiadomości. Te najnowsze i prognozę pogody już teraz w Warszawie. 8 jeszcze nie ma, a na termometrach 28 stopni Celsjusza.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Czas rozpocząć gdańskie lato muzyczne z Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. Zapraszamy 29 czerwca do Archikatedry Oliwskiej na inaugurację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie. Zagrają filharmonicy gdańscy pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka oraz soliści Łukasz Długosz i Agata Kielar-Długosz na flecie i Roman Perucki na organach. W programie Światowe Prawykonania dzieł Eniota Schneidera i Mikołaja Piotra Góreckiego. Energa z Grupy Orlen, sponsor strategiczny. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Strażacy walczą ze skutkami wichur. Trąba powietrzna powaliła drzewa w Lubuskiem. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce coraz bliżej, jest komentarz szefa MON-u. Powiemy też o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Ma przenieść się za ocean. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Połamane drzewa, uszkodzone dachy, nieprzejezdne drogi, to w Lubuskiem po wieczornych burzach. Zwłaszcza północno-wschodniej części województwa są bardzo duże szkody, między innymi w rejonie Skwierzyna, a także w Strzelcach Krajeńskich. W Świniarach uszkodzone zostały 3 dachy, natomiast na drodze między Skwierzyną a Świniarami wichura powaliła drzewa.
2: Te drzewa powaliła lokalna trąba powietrzna. Strażacy szybko przystąpili do działań, kilka godzin zajął usuwanie skutków silnego tornada.
1: Mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Lubuscy strażacy łącznie interweniowali w ostatnich godzinach niemal 150 razy. Niebezpiecznie było też m.in. w Wielkopolsce i Warmińsko-Mazurskiem, a dziś znów upały i burze, możliwe niemal w całym kraju. Polsko-amerykański projekt coraz bliżej. Rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji. W połowie czerwca Kosiniak-Kamysz informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pita Hegseta pozytywną odpowiedź na list z maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich.
3: Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem, zapewnieniem finansowania. Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie. Nad tym pracujemy, żeby rząd zapewnił finansowanie baz amerykańskich.
1: Jako potencjalne lokalizacje bazy szef MON-u wskazał Poznań i Wrocław. Jeszcze tylko do jutra będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców, bo jak słyszymy, warunki zostały spełnione. Można odchodzić od działań osłonowych. Program wprowadzono w marcu tego roku. Zakładał obniżenie stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa, by zrekompensować nagły skok ceny ropy na giełdach w związku z wojną w Iranie. Minister Energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie, a dzisiaj mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii.
4: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
1: W obecnym kształcie program ma obowiązywać tylko do 30 czerwca.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski zagra za oceanem. To nieoficjalne ustalenia zagranicznych mediów, ale od oficjalnej informacji mają dzielić nas już tylko godzinę. Nowym klubem Polaka ma zostać Chicago Fire, które gra w amerykańskiej lidze MLS. Co wiemy o tym ruchu Lewandowskiego? O tym nasz reporter Michał Rawa.
5: O przenosinach za ocean Roberta Lewandowskiego poinformował znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. W sprawie lewego Romano napisał słynne Here we go i przekazał, że kapitan polskiej reprezentacji zgodził się dołączyć do Chicago Fire po wizycie w klubie 2 tygodnie temu. Kontrakt może podpisać jeszcze dzisiaj. Umowa będzie obowiązywała przez 2 lata z opcją przedłużenia o rok. Media brytyjskie podają, że Lewandowski wkrótce przejdzie badania medyczne. Przegląd sportowy ustalił z kolei, że polski napastnik będzie zarabiał niecałe $20 milionów za sezon. Otrzyma również procent ze sprzedaży klubowych koszulek, a linia kosmetyków jego żony ma trafić do dużej sieci sklepów w Stanach Zjednoczonych.
1: Lewandowski w amerykańskiej lidze MLS mógłby zadebiutować 17 lipca w meczu z Vancouver Whitecaps.

0: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
1: Nad Gdańskiem bezchmurne niebo, przez cały dzień będzie dużo słońca. Termometr wskazuje 25 stopni Celsjusza, a temperatura będzie wzrastać. Umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
2: Poranek z Radiem Plus.
3: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8, w poniedziałek 29 czerwca. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Za chwilą nas Cher Believe, teraz Dave Stewart i Gendy Dulfer. Lily was here.

0: Powiem szczerze, że bardzo. Spodziewałem się, że będzie gdzieś chciała uciekać do mamy, a tutaj skręciła się na całego w taką zabawę.
1: A te grzybki w ręku, jeden grzybek, to rozumiem, że nie z tej wycieczki akurat.
0: Nie, to z kolejnej wycieczki, ale to właśnie z młodszym synkiem. Tutaj wybraliśmy się
1: na spacer.
0: Na spacer, tak. Może to nie był jakiś bardzo wymagający trekking, ale poszliśmy trochę tutaj w Beskidy.
1: No właśnie, napisałeś, że...
0: A przy szlaku właśnie rosły te grzyby, które załączyłem, więc jak już były, to oczywiście pozbieraliśmy.
1: Jak najbardziej, oczywiście, że tak. No to co, stawiamy na trekking głównie, tak? Jeśli chodzi o twoją aktywność fizyczną.
0: Tak, zdecydowanie tak. To jest coś, co sprawia mi największą przyjemność, szczególnie jeśli chodzi o jakieś wschody słońca, to... Bardzo wszystkim gorąco polecam. Co prawda teraz w lecie trochę trzeba wcześniej wstać, żeby taki wschód zaliczyć.
1: Tak, chyba przed czwartą nawet.
0: Ale wszelkie tutaj niedogodności, widoki rekompensują, gwarantuję.
1: No dobrze, dla ciebie na razie mamy rakietki do badmintona. Będzie okazja pewnie podbijać nieraz z pociechami, poruszać się troszeczkę na jakiejś fajnej łączce. No i oczywiście przypominam, w wielkim finale wycieczka do Warszawy, trening tenisowy, rakieta tenisowa do zdobycia i mnóstwo, mnóstwo innych atrakcji. Dziękuję za to spotkanie, gorąco pozdrawiam.
0: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
1: Udanego dnia życzę, a was, drodzy słuchacze, zachęcam, zajrzyjcie na stronę naszą www.radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz. Kwadrans po ósmej w Radio Plus.
2: Reklama.
3: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Buongiorno!
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak. Prawdziwy.

0: Vego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starczyński Salami Snack. Ciao!
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Po reklamie.
3: Radio Plus.

26 minut po godzinie 8 poranny, program Radia Plus, to rano wstaje. O, to jest niezła aktywność sportowa. Skok przez płotki. Do tego zdarzenia doszło w Kanadzie. Otóż pewien miś, niedźwiedź, Baribal postanowił zajrzeć do jednego z ogródków, przeskoczył przez płot. Chyba miał zamiar poskakać trochę na trampolinie, ale wtem raptem nagle przegonił go kot. Podczas gdy wszyscy domownicy zamknęli się w domu, kot wkroczył na podwórko i powiedział: co mi tu będzie, jakie wielkie biegało. Miś spanikowany przez płot musiał przeskoczyć i uciekł z tego podwórka w popłochu. Zdjęcie trafiło do sieci. No i kot stał się bohaterem nie tylko domu, ale całej Kanady. Za chwilę na antenie Radia Plus Bengals Manic Monday już teraz. Poniedziałek mamy, ale czy to jest zły poniedziałek? Absolutnie nie. Nowe otwarcie, nowy tydzień, a za chwilę będzie i nowy miesiąc. 27 minut po 8 w Radiu Plus.

0: Manic Monday, Bengals na antenie Radia Plus, a teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody. 8:30 się zbliża w radiu.
1: Reklama. Mów, niech
2: twoje słowa. Opera leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
5: Czas rozpocząć gdańskie lato muzyczne z Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. Zapraszamy 29 czerwca do Archikatedry Oliwskiej na inaugurację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie. Zagrają filharmonicy gdańscy pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka oraz soliści Łukasz Długosz i Agata Kielar-Długosz na flecie i Roman Perucki na organach. W programie Światowe Prawykonania Dzieł Eniota Schneidera i Mikołaja Piotra Góreckiego. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Radio Plus.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek incydent z kolumną rządową. Wczoraj w Poznaniu niewiele zabrakło, by motocyklista zderzył się z samochodem, w którym jechał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednoślad przewrócił się na asfalt. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jedna z dróg startowych już naprawiona, to na lotnisku Chopina w Warszawie. Wcześniej wykryto tam spękania, dlatego wyłączono ją z ruchu. Przyczyną były ekstremalnie wysokie temperatury. Uderzenie służby w gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy. Skarb państwa miał stracić ponad 5 milionów złotych. W sumie na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego zatrzymano 9 osób. Usłyszeli już zarzuty, 5 osób zostało aresztowanych. Wydarzenia m.in. w Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Szczecinie. To z okazji przypadającego jutro Międzynarodowego Dnia Planetoid. Został ustanowiony przez ONZ, by popularyzować wiedzę na ich temat. Z tej okazji w wielu polskich miastach są organizowane spotkania astronomiczne.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Szkoły już po ostatnim dzwonku, a Trójmiasto wchodzi w najruchliwsze tygodnie roku. W piątek oficjalnie ruszyły wszystkie kąpieliska na trójmiejskich plażach. Mówi Tomasz Ostrowski, sekretarz sopockiego WOPR-u.
3: W Sopocie już rozpoczęliśmy sezon, bo ruszył 13 czerwca i trwa wyjątkowo długo, bo aż do 13 września. Więc jesteśmy jednym z niewielu kąpielisk, które zaczyna bardzo wcześnie i bardzo późno kończy. W całym okresie sezonu letniego będzie pracować około 60 ratowników na plażach w Sopocie.
2: W razie zagrożenia nad wodą najlepiej dzwonić bezpośrednio na numer alarmowy WOPR 601-100-100, czynny całą dobę. W parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polskiej Wspomożenia Wiernych w Rumi odsłonięto w niedzielę upamiętnienie Serce dla Inki, srebrny relikwiarz poświęcony Danucie Siedzikównie. W uroczystości wzięła udział podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Agnieszka Jędrzaka oraz polskie dzieci z Kresów. Niedzielna uroczystość zbiegła się z zakończeniem pierwszego turnusu wakacyjnego dla dzieci z polskich rodzin z Kresów zorganizowanego pod hasłem Jeden Naród Ponad Granicami.
4: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
2: W regionie w ciągu dnia dużo słońca, temperatura około 26 stopni Celsjusza i wciąż wzrasta. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1018 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
0: Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku, za 27 minut, godzina 9, za chwilę w Radiu Plus. O nie, nie, znowu o pogodzie. No dobrze, Anna Jurksztowicz. A teraz Animalsy, House of the Rising Sun.

0: Tadeusz Sztowicz, stan pogody na antenie Radia Plus. Za 18 minut, godzina 9. Cały czas obserwujemy stan pogody i przewidywania synoptyków na dzisiejszy dzień. Gdzieniegdzie nawałnice, gdzieniegdzie dużo, dużo słońca, nadal żar się z nieba leje. To na chwilę wybieramy się do Paryża. Otóż wyobraźcie sobie, każdego roku około 20 turystów trafia do paryskich szpitali z powodu szoku i rozżalenia po zobaczeniu Paryża w rzeczywistości. To tak zwany syndrom paryski. Przytrafia się on głównie Japończykom, bo karmieni są tymi romantycznymi wizjami, że to miasto miłości i tak dalej, i tak dalej. Przyjeżdżają na miejsce i no, aż do szpitala muszą trafić w szoku, nie mogą wyjść. No, w sumie miasto jak miasto, no. Ale szok kulturowy podobno Japończyków bardzo mocno w Paryżu chwyta. Za chwilę na naszej antenie Laid Back, Sunshine Reggae. No, zdecydowanie wybieramy takie rejony, gdzie mniej betonu, więcej troszeczkę słońca, może nawet i piasku rozgrzanego, jakaś palma albo cokolwiek, co rzuca się cień. A potem Smokey, Living Next Door to Alice na antenie Radia Plus w poniedziałkowy poranek.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%. Tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
7: Co się zmieniło?
8: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

To Smoki na antenie Radia Plus, Living Next Door to Alice. Za nami za chwilę Fleetwood Mac i Little Lies. Nie kłamiemy, nawet białe kłamstewka, to lepiej sobie zostawić i mówić szczerze prawdę. Mówimy wam szczerze prawdę taką, że dzisiaj będzie znowu upalny dzień, ale potem już na horyzoncie widać chłodniejsze. Nawet noce widziałem 13 stopni pod koniec tego dnia w nocy. To już jest czym oddychać, prawda? Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Oczywiście punktualnie o godzinie 9. Agnieszka Morawska was przywita i po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Przypominamy o naszej fajnej zabawie. Pokaż, jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie formularz zgłoszeniowy i więcej na temat tej naszej akcji. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam jutro po 6. Do usłyszenia.

0: Radio Plus.
1: Drugie podejście prokuratury. Śledczy chcą przesłuchać doktora Emila Jędrzejewskiego. Pożar hali magazynowej koło Stalowej Woli. Trwa ustalanie przyczyn. Upały przyciągnęły turystów nad morze. Coraz mniej miejsc w hotelach. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Doktor Emil Jędrzejewski znów w prokuraturze. Śledczy ponownie spróbują przesłuchać byłego ordynatora w warszawskim Szpitalu Południowym. Chcą poznać szczegóły działalności Dawida Kacprzyka i nieprawidłowości na szpitalnym SOR-ze, które opisał doktor Jędrzejewski. Przed siedzibą warszawskiej prokuratury okręgowej jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Przesłuchanie właśnie się rozpoczyna. Śledczy próbowali już przesłuchać doktora Jędrzejewskiego w środę. Wtedy powiedział jednak śledczym, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Tego już teraz udało mu się ustanowić. Prokuratorzy zadali wtedy w środę doktorowi kilkadziesiąt pytań. Ten odpowiadał na nie milczeniem. Zostawił jedynie listę osób pokrzywdzonych w Szpitalu Południowym. Prokuratura chciała też zabezpieczyć telefon, z którego doktor miał wysyłać informacje o zaniedbaniach w szpitalu do prezydenta Warszawy. To również na razie się nie udało.
1: Sprzed prokuratury Michał Rawa, dziękujemy. Ogień został już ugaszony. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru hali magazynowej w zakładzie drzewnym. To w okolicach Stalowej Woli na Podkarpaciu. Ogień pojawił się tam późnym wieczorem.
3: Strażacy ugasili płonącą halę i jednocześnie nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiadujące budynki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny.
1: Mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Sprawę bada policja. Kryzys paliwowy w Rosji. Od miesiąca Rosjanie mierzą się z ogromnymi niedoborami. Przyczyną ukraińskie ataki na rafinerie. Do problemu wprost przyznał się Władimir Putin, twierdząc, że kolejki na stacjach benzynowych naprawdę są. Już wprowadzono zakaz na eksport benzyny, ale tu cytat, sytuacja nie jest krytyczna. Dziennikarze twierdzą, że tymczasowe ograniczenia w sprzedaży paliwa pojazdom prywatnym wprowadzono w ponad 50 rosyjskich regionach. Swoje oburzenie Rosjanie wyrażają w sieci. Jedna z mieszkanek Moskwy tak opisuje sytuację. Byłam na 5 stacjach benzynowych, teraz jest północ. Zwykle o tej porze jestem na imprezie, a nie stoję w kolejce po paliwo. Kolejka jest szalona, ale powoli się porusza. Byłam w mieście na Rosniefcie. Tam ludzie stali w kolejce 4 godziny, a benzyna nie docierała. Co się dzieje na tym świecie i co nas czeka? Analitycy szacują, że produkcja benzyny w Rosji pokrywa teraz tylko 80% zapotrzebowania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Upały i słońce przyciągało ją ludzi nad morze. W Gdańsku i okolicznych kurortach widać już wyraźny wzrost ruchu turystycznego. A to przekłada się na rosnące obłożenie w hotelach.
4: Obłożenie hoteli w Gdańsku w sezonie wakacyjnym jest naprawdę wysokie. Z doświadczenia wiemy, że ono się zawsze waha pomiędzy 90 a nawet 95%. Także można powiedzieć, że no praktycznie wszystkie pokoje są wyprzedane. W samym tylko sezonie letnim w zeszłym roku Gdańsk odwiedziło ponad 1,1 miliona gości.
1: Mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. W Trójmieście w sezonie letnim działa około 20 oficjalnych kąpielisk.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Tita w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ostatni poniedziałek czerwca, pierwszy dzień wakacji, prawdopodobnie przedostatni upalny dzień. W środę będzie już tylko 30 stopni, jakoś wytrzymamy. Najlepiej tam, gdzie jest klimatyzacja, a o klimat zadbamy my z przebojami z nutą nostalgii. Na zegarze teraz prawie 21 minut po 9. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaszmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

Julia i Chris Ria w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. A poniedziałek, 29 czerwca, to bardzo ważna data dla wszystkich fanów tenisa, bo to dzisiaj startuje oficjalnie Wimbledon, czyli ten najstarszy turniej tenisowy na świecie i jeden z najbardziej prestiżowych. 139. edycja i tytułu będzie broniła Iga Świątek, ale oprócz Igi Świątek już dzisiaj na kortach, trawiastych kortach Wimbledonu zaprezentuje się m.in. Maja Chwalińska, z którą wiążemy spore nadzieje po tym, co wydarzyło się we Francji, Magdalena Fręch, Magdalinet oraz Hubert Hurkacz. A w związku z tym, że rusza Wimbledon, my także ruszamy z naszą akcją Pokaż, jak się ruszasz. I tu chodzi o to, żebyście nam pokazali, opowiedzieli nam też o swoim ulubionym sporcie, takim, który sprawia wam największą przyjemność. Ta aktywność fizyczna, na którą zawsze jesteście gotowi, nie musi to być tenis, chociaż do zdobycia nagroda główna to mecz albo nauka tenisa z naszą rakietą tenisową Radia Plus numer 1 Kasią Kozimor, która w tych turniejach takich bierze udział, wygrywa, no i jest naszą taką nadzieją tenisową, jest świetną nauczycielką też, więc jeżeli ktoś z was dopiero zastanawia się, czy chciałby grać, to Kasia pomoże. I do tego jeszcze, oprócz tego, że lekcja z Kasią Kozimor, to jeszcze jest rakieta tenisowa, no i 1000 zł na kieszonkowego, tak żeby móc poruszać się lub do Warszawy przyjechać, jeśli jesteście spoza miasta. Ale też każdego dnia, dzisiaj już zestaw do badmintona trafił do słuchaczy, jutro kolejne. radioplus.pl, pokaż jak się ruszasz, tam znajdziecie szczegóły. Madonna, Laika Prye, teraz w Radio Plus.

0: Inexes w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Scott McKenzie w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie.

0: A liczę na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantorconti.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Ciężarówka uderzyła w drogowców, którzy kosili trawę. Śmiertelny wypadek pod Poznaniem. Trwa przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Chodzi o nieprawidłowości w szpitalu południowym. Dziś kolejny upalny dzień. Na termometrach nawet 40 kresek. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek pod Poznaniem. Ciężarówka wjechała w drogowców koszących trawę. Do tragedii doszło na trasie S11 między węzłami Napachanie i Rokietnica w kierunku Piły.
2: Tam, jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący zestawem ciężarowym służącym do przewozu drewna potrącił pracownika służby drogowej, który wychodził z busa. Na miejscu trwały prace związane z koszeniem trawy.
1: Mówi nam Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Potrącony mężczyzna zmarł na miejscu.
2: W tym momencie droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci pracują na miejscu i dokładnie wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
1: Utrudnienia na ekspresówce mogą potrwać nawet do 13:00. Tworzą się ogromne korki. A śmiertelny wypadek też na A4 w Gliwicach na trasie w kierunku Wrocławia. Zderzyły się 4 ciężarówki. Zginął jeden z kierowców. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej kilka godzin. Doktor Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Śledczy drugi raz próbują dowiedzieć się szczegółów w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym. Na poprzednim przesłuchaniu w środę doktor nie chciał odpowiadać na pytania. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest nadal nasz reporter Michał Rawa.
3: Zgadza się. Dzień dobry. Doktor Jędrzejewski wraz ze swoim pełnomocnikiem przyszli do siedziby prokuratury w 8:30. Przesłuchanie miało rozpocząć się pół godziny później. Podobnie jak w środę, doktor nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Z mediami rozmawiał za to jego pełnomocnik, mecenas Tomasz Jędrasiak.
4: Na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
3: Mówił mecenas Jędrasiak. Doktor Jędrzejewski to jak na razie kluczowy świadek w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym.
1: Przypomnijmy, w rozmowie z Kanałem Zero stwierdził, że na SOR-ze szpitala południowego dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Część miała doprowadzić do śmierci pacjentów. Doktor obarczyło to byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Prokuratura prowadzi 2 śledztwa w tej sprawie. Temperatura w Polsce znów zbliży się dziś do 40 stopni. Szpitale są gotowe na przyjęcie pacjentów, którzy zlekceważą ostrzeżenia. Lekarze i służby apelują, by pić dużo wody i unikać przebywania w pełnym słońcu. Bagatelizowanie zaleceń może się skończyć nawet udarem cieplnym. Jak mówi Mariusz Wielocha, ratownik medyczny z Radomia, mogą mu towarzyszyć różne objawy.
5: Dreszcze, temperatura, złe samopoczucie, apatyczność, osłabienie. Mało tego, czasem w ekstremalnych takich sytuacjach dochodzi nawet do majaczenia. To nie są takie sytuacje, które należałoby jakoś zbagatelizować, czy należałoby jakoś je pominąć.
1: Pamiętajmy o nawodnieniu i nakryciu głowy. Unikajmy też przebywania na słońcu do godziny 16:00.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wakacje wystartowały, a górale zacierają ręce. W ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. Tradycyjnie już pierwsze 2 tygodnie wakacji będą słabsze. Więcej gości zapowiada się od połowy lipca, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: W każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie. Powyżej 50, w trzecim 60 parę widzimy już w tej chwili w czwartym tygodniu wakacji.
1: Najwięcej rezerwacji pochodzi od gości z Polski, jednak pojawiły się też rezerwacje od Litwinów, Niemców czy Słowaków.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Bad Boys Blue w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o pociąg chodzi, to gdziekolwiek, byle z klimatyzacją. A to się okazuje trudne, jak się wczoraj właśnie okazało. Na zegarze 17 minut po 10, 29 dzień czerwca w kalendarzu. Kolejny upalny dzień przed nami. No i pytanie, co zjeść? Co jeść, co gotować w taką pogodę? To jest jedno z najczęściej zadawanych mi ostatnio pytań, także przez Was, więc ja dzisiaj też Was zapytam, bo u mnie chłodnik na śniadanie, obiad i kolację, a jak to wygląda u Was i jakie chłodniki? Czy tylko ten buraczany, czy są jeszcze jakieś u Was inne? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Czekam na pomysły na to, co można jeść, gdy jest taki upał właśnie, gdy czasami nawet jeść się nie chce. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus, idealny i na plażę, i na trawkę można sobie spokojnie rozłożyć i być może spałaszować coś, co przygotowaliście i nie gotowaliście tego, żeby uniknąć tego ocieplenia. 691-141-141. Radio Plus.
1: Reklama.

0: czwartek, już jutro w KFC.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata...

0: cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Po reklamie.

Bonnie M. i Rasputin w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii i oczywiście utwór kojarzący się z występem w Sopocie w 1979 roku. I jeśli o Sopot chodzi, to w tym samym miejscu już niebawem wystąpią Albano i Ricky Epoveri, czyli festiwal I Love Italia. I jeśli o bilety chodzi na ten festiwal, to trzeba się uśmiechnąć do Janka Pasterskiego i Marka Sierockiego w przebojowej poczcie dzisiaj po 12. Ale na razie Albano i Romina Power, Cisara.

0: Dire Straits w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut pozostało do 11, czyli coraz bliżej do tego pierwszego meczu Polaków na Wimbledonie. Dzisiaj rozpoczyna się ten najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Maja Chwalińska, początek meczu jej o 12, także o 12 Hubert Hurkacz, a Magdalinet o 14, natomiast Magdalena Fręch o godzinie 15.30, ale już dzisiaj też można na przykład do nas się zgłosić, jeżeli macie ochotę nie tylko kibicować sportowcom naszym na Wimbledonie, ale przede wszystkim sami potrenować, bo nagroda główna w naszej akcji Pokaż jak się ruszasz to mecz albo lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową rakietą numer 1. Do tego jeszcze rakieta tenisowa i 1000 zł kieszonkowego na podróż do Warszawy, ale oprócz tego każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, czyli można będzie w kometkę także pograć, więc czekamy na to, jaki jest wasz ulubiony sport, dlaczego to jest wasz ulubiony sport. Załączcie do tego zdjęcie i czekajcie na telefon, a formularz zgłoszeniowy na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
2: Po reklamie.
3: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty pozostałem do 11:00, a pytam dziś o to, co jeść w takie upały. I Wanda napisała, że wczoraj rano, wieczór i w południe jadła lody plus dużo wody. No i tutaj no, czasami się nie da inaczej. Można jeszcze dorzucić się zimnego arbuza z lodówki albo chłodniki. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Niech Twoje słowa zbudzą krew.
3: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Służby odnalazły ciało 71-latka. Dwóch kolarzy zmarło podczas wyścigu. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Zaatakował personel i pacjentów. Dziś kolejny upalny dzień. W wielu miejscach stanęły kurtyny wodne. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał poszukiwań kolarza w podwarszawskich Markach. Służby odnalazły ciało 71-latka. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj, kiedy zaginął na trasie wyścigu kolarskiego Poland Bike Marathon. W akcji brali udział m.in. żołnierze. Wcześniej odnaleziono też ciało 30-latka, który zginął na tej trasie. Służby ustalają teraz przyczynę śmierci. Jest 3-miesięczny areszt dla napastnika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ten 19-latek, przypomnijmy, zaatakował nożem lekarza, pielęgniarkę i pacjentów. Ranił 4 osoby. O szczegółach nasza reporterka Natalia Czarnuch.
2: Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Do ataku z użyciem 15-centymetrowego noża doszło w czwartek po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom.
1: Według wstępnych ustaleń 19-latek był pod wpływem narkotyków. Mają to potwierdzić badania krwi. Autostrada A4 nadal jest zablokowana. To po zderzeniu 4 ciężarówek w Gliwicach na trasie w kierunku Wrocławia. Przypomnijmy, w wypadku zginęła jedna osoba.
3: Ruch pojazdów odbywa się objazdem drogą zbiorczą, z której kierowcy mają możliwość ponownie zjechać na autostradę A4, jak i autostradę A1.
1: Mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji i apeluje o wybieranie alternatywnych dróg i stosowanie się do poleceń służb. 35 metropolitów otrzymało paliusze od papieża. Wśród nich są kardynał Konrad Krajewski z Łodzi, kardynał Grzegorz Ryś z Krakowa i arcybiskup Andrzej Przybylski z Katowic. Paliusze to symbole jedności z biskupem Rzymu. Zostały wręczone podczas mszy świętej w Watykanie, w uroczystość świętych Piotra i Pawła. Te pasy z białej wełny ozdobione krzyżami wyrażają zobowiązanie każdego pasterza, ale także każdego chrześcijanina, aby brał na swoje ramiona powierzonych mu braci i siostry, mówił Leon XIV.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przez Polskę przechodzi fala niemal 40-stopniowych upałów. W wielu miejscach stanęły kurtyny wodne, które dają mieszkańcom chwilę wytchnienia. Tak jest m.in. w Radomiu.
4: No bo my lubimy wodę.
5: Przeważnie każdy, kto przychodzi tędy, zrasza się wodą. Na pewno to pomaga w taki upalny dzień.
6: Chłopaki się cieszą, to jest ważne, dzieci się bawią. Miło takie, że ktoś to zorganizował.
1: Dziś już o 10:00 termometry w Kozienicach pokazały ponad 35 stopni. W ciągu dnia temperatura może wzrosnąć do niemal 40.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Kombi, nasze randewu w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 20 minut po 11 teraz na zegarze. Jeśli o randkę chodzi, to nie trzeba nigdzie się wybierać, bo i tak wszystko się lepi do nas. No, taka pogoda. Ale właśnie, co w taką pogodę jeść? O to dzisiaj pytam. Pojawiają się tradycyjne letnie obiady. Ziemniaki, młode ziemniaki, do tego jajko sadzone i zimne zsiadłe mleko. Jednak pogotować już trochę trzeba. Przydałaby się jeszcze do tego na przykład fasolka szparagowa. Pytam Was o to, co gotować lub najlepiej nie gotować, ale co jeść, żeby było i sycące, i orzeźwiające. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od Was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
3: Już jest. Nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 12. A ja pytam o to, co jeść w taki upał jak dzisiaj albo wczoraj. I piszecie, i Sylwia między innymi napisała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sylwia, napisałaś o tym, że chłodnik z cukinii i ogórków. Pycha. Opowiadaj.
1: Bardzo dobrze.
0: Opowiadaj. Surowa cukinia, czy trzeba z nią coś zrobić?
1: Oczywiście nie. Mhm. Surowa cukinia, surowe ogórki, to wszystko solę. Mhm. Na noc wstawiam do lodówki, potem odciskam wodę z solą. Dodaję sok z cytryny, maślankę lub kefir z jogurtem, jak to lubi. Mhm. Szczypiorek, koperek, pieprz. I na koniec można dodać ser feta lub twaróg, w zależności od tego, co kto lubi. Polecam.
0: Brzmi to pysznie. Czyli jeszcze tylko się upewnię, te ogórki i cukinie trzeba zatrzeć na tarce, tak? Czy pokroić?
1: Tak, ale okay. Ja kroję. Ja bardzo, bardzo cienkie plaster. Tak, tak. I one są sprężyste, jak je posolę. I na drugi dzień z lodówki wyjmę, odsączę wodę z solą. Są bardzo sprężyste i chrupiące. Pyszne.
0: Czyli mamy pomysł na to, co jak jeść, żeby nie gotować, ale żeby było pysznie.
1: Tak.
0: No to gratuluję. Prezent mam dla ciebie. Czy wakacje już jeszcze przed tobą, czy ty już po urlopie? Czy jakieś może będzie w tym roku?
1: Przede mną. Ale jeszcze nie mam jakichś większych planów.
0: Mam nadzieję, że ręcznik od Radia Plus będzie ci towarzyszył na wakacjach i będziesz miło o nas myśleć.
1: Z pewnością.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: No i oby chłodu jak najwięcej dzisiaj się
1: zdarzyło. Dziękuję
0: wzajemnie.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiam,
0: dzięki.
1: Do usłyszenia.
0: Michael Jackson i Billie Jean teraz w Radiu Plus.

0: Znamy się tylko z widzenia i trubadurzy. Lato z nutą nostalgii w Radiu Plus trwa, a będzie można się poznać nie tylko ze słyszenia, z widzenia być może, ale tak bardziej już z widzenia, ponieważ do zdobycia jest mecz, a właściwie lekcja tenisa z Kasią Kozimor. To dlatego, że trwa Wimbledon, dzisiaj się rozpoczyna oficjalnie za kilkanaście minut, 18 właściwie, na korcie zamelduje się Maja Chwalińska i będziemy jej kibicować, ale będziemy też kibicować Wam w tym, żebyście się ruszali i pokazali nam to, jak się ruszacie, podzielili się swoją pasją. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Pokaż, jak się ruszasz. Prosimy o zdjęcie i opis Waszej ulubionej aktywności fizycznej, takiej, która daje Wam naprawdę mnóstwo szczęścia i zdrowia także. Ale to też może być bieganie, spacerowanie, to może być również tenis, bo tak jak przypominam, jak już mówiłam, do zdobycia jest lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na przyjazd do Warszawy, ale oprócz tego jeszcze każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, bo w kometkę możemy grać nawet jeśli nie jesteśmy super sprawni. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Czas rozpocząć gdańskie lato muzyczne z Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. Zapraszamy 29 czerwca do Archikatedry Oliwskiej na inaugurację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie. Zagrają filharmonicy gdańscy pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka oraz soliści Łukasz Długosz i Agata Kielar-Długosz na flecie i Roman Perucki na organach. W programie Światowe Prawykonania dzieł Eniota Schneidera i Mikołaja Piotra Góreckiego. Energa z grupy Orlen, sponsor strategiczny. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
6: Po reklamie.

0: Malinowy Król i Urszula na koniec 11.12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Do usłyszenia, do jutra. Radio
1: Plus. Reklama. Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Próba otrucia prezydenta Karola Nawrockiego jest reakcja prokuratury. Kilkadziesiąt odwołanych połączeń na kolei to przez ekstremalne upały. Odwiedzimy też Londyn. Maja Chwalińska rozpoczyna grę w Wimbledonie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy reagują na sensacyjne informacje z wywiadu rzeki z prezydentem. Prokuratura zbada rzekomą próbę otrucia Karola Nawrockiego. W książce opisał on, jak gwałtownie pogorszył się jego stan zdrowia i doszło do chwilowej utraty przytomności w czasie spotkania z wyborcami. Z urzędu wszczęto właśnie postępowanie.
1: W sprawie narażenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie bezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku ze zdarzeniem z czasu kampanii wyborczej, gdy jako kandydat na prezydenta przebywał na terenie Ząbkowic i Jeżoniowa. Będzie to wyjaśniane, czy tam rzeczywiście doszło do czegoś takiego i czy było to spowodowane działaniem osób trzecich.
0: Mówi Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Informacje o możliwej próbie otrucia znalazły się w książce Skąd się wziął Karol Nawrocki? Ten wywiad rzeka z prezydentem przeprowadził historyk profesor Andrzej Nowak. Ponad 70 odwołanych połączeń to dziś w kolejach wielkopolskich. Powodem upały, które wpływają na bezpieczeństwo podróży.
2: Wiąże się to zarówno z wyboczeniami torów, z zanikiem napięcia w sieci, także na wiele tych aspektów ta pogoda ma wpływ i te ekstremalnie wysokie temperatury.
0: Powiedział nam Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. W większości przypadków nie ma komunikacji zastępczej, bo jak informuje przewoźnik, przez warunki pogodowe trudno jest ją zapewnić.
2: Te odwołania staramy się w taki sposób realizować, aby te przerwy w rozkładzie jazdy nie były problematyczne dla pasażerów, także nie będzie sytuacji, w której przerwa między danymi pociągami w danym kierunku będzie wynosiła 1,5 godziny.
0: Z rozkładów zniknęły połączenia m.in. do Wrześni, Gniezna, Leszna czy Wolsztyna. Uwaga kierowcy, do odwołania zamknięty jest fragment S17 w Lubelskiem. Chodzi o odcinek między węzłami Żyżyn i Skrutki w stronę Warszawy. W weekend doszło tam do uszkodzenia jezdni. Pojawiło się wybrzuszenie, mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.
3: My obecnie analizujemy, skąd się wzięła ta nierówność, dlaczego ona powstała, no i będziemy podejmować jak najszybciej działania naprawcze. Jest to dla nas temat priorytetowy, żeby kierowcy jak najszybciej mogli wrócić na drogę S17.
0: Objazd starą trasą, drogą krajową numer 17, obowiązuje do odwołania.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: W Londynie rozpoczął się Wimbledon. Dzisiaj zobaczymy aż 4 polskich tenisistów. Na kortę wychodzi właśnie Maja Chwalińska. Rewelacja ostatniego French Open w pierwszej rundzie zagra z Malanchayą Savankią. Polka jest faworytką tego starcia, bo Tajka zajmuje dopiero 164. miejsce w rankingu i musiała przebijać się przez kwalifikacje. A przypomnijmy, dziś pierwsze mecze na Wimbledonie zagrają też Hubert Hurkacz, Magdalinet i Magdalena Fręch. A my przypominamy, że z okazji Wimbledonu Radio Plus ruszyło z akcją Pokaż jak się ruszasz. Pytamy Was o ulubione sportowe aktywności. Do wygrania m.in. lekcja tenisa z najlepszą tenisową zawodniczką Radia Plus, Kasią Kozimor. Szczegóły na radioplus.pl.
5: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Polska Grupa Zbrojeniowa oraz firma TAF podpisały w zeszłym tygodniu list intencyjny dotyczący współpracy przy produkcji bezzałogowych statków powietrznych. Finalna umowa ma zostać wypracowana do końca roku. Jak podkreślił prezes PGZ Adam Leszkiewicz, zawarte porozumienie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju technologicznego holdingu. Zaznaczył, że celem negocjacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której zakłady należące do PGZ pozyskają nie tylko same kompetencje, ale też uruchomią realną produkcję bezzałogowców na terenie Polski. Gdańsk ma problem z intruzem. Nie chodzi o człowieka, ale o roślinę, która potrafi rozsadzić asfalt, wyeliminować całe połacie rodzimej zieleni i przetrwać niemal każdą próbę jej usunięcia. Rdestowiec od ubiegłego roku jest na celowniku miejskich służb, mówi Ewelina Latoszewska, zastępca dyrektora do spraw utrzymania w gdańskim zarządzie zieleni.
6: Nasi inspektorzy, którzy monitorują teren, zebrali część informacji, gdzie się pojawiła ta roślina. Dużym wsparciem są oczywiście mieszkańcy, którzy proszą o to, żeby zweryfikować, czy faktycznie mówimy tutaj o gatunku inwazyjnym.
5: Ogniska rdestu można zgłaszać przez Gdańskie Centrum Kontaktu. W południe nad Gdańskiem dużo słońca, na termometrze 30 stopni Celsjusza, barometr wskazuje 1018 hektopaskali, umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu, a biometr jest niekorzystny.
4: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
7: Marek Sierocki, dzień dobry w poniedziałek.
8: Jan Pasterski również. Zaczynamy nowy tydzień. Dziś jeszcze będziemy rozdawali zaproszenia na koncert 18 lipca w Sopocie, a zaczynamy utworem Like Chopin. Wykonawca to oczywiście Gazebo.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca wielki włoski koncert w Operze Leśnej w Sopocie. Wystąpią Albano, a także grupa Ricky Epovery. Wczoraj razem z Jankiem zrobiliśmy audycję, tak? Piękną audycję. Janek mówił głosem polskim, głosem Albano w naszym muzycznym alfabecie. Różne ciekawostki o początkach współpracy z Adriano Celentano. No i także zaproszenie na koncert. A my takie zaproszenia fizycznie mamy dla naszych słuchaczy.
2: Mamy. Jeszcze kilka nam zostało. Dajcie znać w jednym zdaniu, dlaczego chcielibyście się pojawić w Sopocie i to już właściwie za niespełna 3 tygodnie. Czekamy na krótkie uzasadnienie SMS-owe pod 691-141-141.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 29 czerwca 1953 roku urodził się Colin James Hay. Wokalista, muzyk zespołu Men at Work, australijskiej formacji. Za chwilę zagramy największy hit tego zespołu, ale Colin

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: Tina Turner i Golden Eye, niezapomniany utwór z filmu o przygodach agenta 007 Jamesa Bonda. 18 lipca. Wielki koncert w Operze Leśnej, Albano i zespół Ricky Poverin. My będziemy już wcześniej, dzień wcześniej, i Albano obiecał nam, że zrobi taki aneks do naszego muzycznego alfabetu, który miał miejsce wczoraj i pojawi się w naszej audycji na żywo 17 to będzie, a 18 też z Opery Leśnej będziemy prowadzili audycję.
1: Wczoraj, tak jak wspomniałeś, już pierwszy wywiad z Albano ukazał się w muzycznym alfabecie. Gdyby ktoś nie miał okazji posłuchać albo chciałby jeszcze raz, by mu się podobało, to można na radiopuls.pl w podcaście Muzyczny Alfabet. A teraz a propos, że już jesteśmy przy tych biletach, to kolejna osoba, której udało się wygrać podwójne zaproszenie do Sopotu. Z nami Radek. Radku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Witamy serdecznie.
1: Dobry, cześć. Wiemy, że postarałeś się bardzo i zrobiłeś to właściwie dla swojej żony, która jest ogromną fanką
2: Albano. Tak, dokładnie. Dokładnie. Ona nawet pewnie w ogóle nie podejrzewała, że można jakkolwiek się dostać, bo zawsze z tymi biletami to są trudności, a to, no mówię, różne okoliczności, które niekoniecznie się składają, a tutaj po prostu no, niesamowita niespodzianka. Nie?
1: Bardzo się cieszymy, to powiedz, jeszcze macie daleko do Sopotu?
2: Z Warszawy, także z Warszawy. Myślę, że tam pociągiem nie będzie.
1: W takim razie ty też jesteś, jak zakładam, fanem włoskiej muzyki.
2: Tak. No, jestem rocznik 75, więc generalnie Italo Disco, no to tak naprawdę od dzieciństwa generalnie się przewijało gdzieś tam cały czas, także tutaj włoska piosenka jak najbardziej.
1: Bardzo się
2: tak
1: cieszymy, że mogliśmy wam zrobić przyjemność. Przekazuj zatem dobre informacje żonie i bawcie się jak najlepiej w Sopocie. Dzięki, do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Cześć.
0: Pozdrawiamy również i sięgamy na półkę z naszymi płytami. Wyciągamy album z największymi hitami zespołu Saragossa Band. To formacja, która powstała w roku 1977. Już pierwszy singiel Big Bamboo, Ajajaj, stał się hitem. Zespół łączył elementy disco z takimi gorącymi karaibskimi klimatami. Nad brzmieniem czuwał Anthony Moon. No i potem kolejne single, disco Boogie Oogie czy Malaika, a także Zabadak czy Rastaman odnosiły sukcesy. W roku 1980 na singlu ukazał się utwór Ginger Red, taki wakacyjny, trochę nawiązujący do klimatów muzyki reggae. To teraz właśnie ten utwór z albumu z największymi hitami niemieckiej formacji Saragossa Band, Ginger Red.

0: Subaria to wielki hit duetu Pet Shop Boys, New Tenant i Chris Lowe. Nagrali ten utwór na swój pierwszy album zatytułowany po prostu Please.
1: Zastanawiam się, czy w roku 86, 29 czerwca też było tak upalnie jak dzisiaj. Tego nie wiem, chociaż może pod względem muzycznym trochę tak, dlatego że wtedy właśnie ukazał się piąty album studyjny duetu Eurythmics pod tytułem Revenge.
0: Z tego krążka pochodzi utwór Miracle of Love. Przed nami Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
0: Potrzebujesz dwóch par okularów? Jednych do czytania, drugich do chodzenia? To już przeszłość. W końcu stać się na komfort noszenia jednej pary. Salon optyczny Okular Canada oferuje najwyższej klasy szkła progresywne renomowanej firmy Essilor w bezkonkurencyjnej cenie. Tylko teraz wyjątkowa oferta promocyjna na szkła progresywne do 50% taniej. Dołącz do zadowolonych użytkowników i ciesz się perfekcyjnym widzeniem na każdą odległość. Zapraszamy. Okular Canada, Galeria Przymorze. Gdańsk, ulica Obrońców Wybrzeża 1.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
5: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: WLW za nami wielki przebój, aby takie wielkie taneczne hity pojawią się w audycjach, które są już od dziś, od godziny 20 na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii, zmiksowane non-stop. Od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22, w piątki, w sobotę oczywiście zapraszamy na nasze prywatki. Będzie tanecznie, będzie mało gadania, dużo grania, wszystko zmiksowane, będzie nadawało się do tańca.
1: 6 dni w tygodniu to brzmi jak dobry wakacyjny plan i tak dokładnie jest, a na koniec naszego poniedziałkowego spotkania w tym składzie teraz Kobranocka, Kocham Cię jak Irlandię.
0: A w tym składzie usłyszymy się jutro, tuż po godzinie 12. Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.

0: złotych. Jak tak, to Allegro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Wygrywa!

0: Prokuratura zajmuje się tragedią na maratonie rowerowym. Pod Warszawą zginęły dwie osoby. Upały nie odpuszczają i MGW ponownie wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia. Zniszczył figurę Matki Boskiej i groził rodzinie. Jest areszt dla mężczyzny spod Lubina. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poszukiwania zakończone, teraz do akcji wchodzą śledczy. Prokuratura zajmuje się tragedią na trasie wyścigów kolarskich Poland Bike Marathon w podwarszawskich Markach. Służby znalazły ciało 71-letniego zawodnika, który wczoraj zaginął na trasie.
1: To był wyścig ostatni Kazimierza, można powiedzieć. Wyścig, który wygrał, bo wczoraj rozmawialiśmy przed wyścigiem. Chciał bardzo wygrać ten wyścig i w moim mniemaniu, w jego też, on ten wyścig wygrał. Natomiast już go nie będzie na pozostałych imprezach. No cóż, tyle to tak mogę powiedzieć. No, jest nam bardzo przykro i smutno, bo to był przyjaciel wszystkich.
0: Mówił organizator Grzegorz Weiss. To druga śmierć na tych wyścigach. Wcześniej znaleziono ciało innego zawodnika, 30-latka. Organizator zapewnia, że mimo rekordowych niemal 40-stopniowych upałów, wszystko było dobrze przygotowane.
1: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan, mi się wydaje nawet, więc tu wszystko zadziałało. Zagwarantowaliśmy picie, wodę, wszystkie bufety, kurtyny wodne na trasie były zacienione. Trasa w 95% liściastym lesie była.
0: Śmiercią mężczyzn i przygotowaniem imprezy zajmuje się już prokuratura. A upały nie odpuszczają. MGW ponownie wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia przed gorącem i burzami prawie dla całej Polski. Niebezpiecznie może być do późnego wieczora. Już teraz strażacy pomagają przy zabezpieczaniu zerwanych dachów i usuwaniu powalonych drzew. Między innymi w okolicach Nowego Miasta Lubawskiego wiatr zerwał dachy w Kuligach i Linowcu.
2: Uszkodzenie dachu polega na zerwaniu z połaci dachu około 5 płyt eternitu. Strażacy w tym miejscu cały czas działają. Na szczęście podczas tych zdarzeń nie odnotowaliśmy żadnych osób poszkodowanych.
0: Mówił Kamil Szczech ze Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Sporo pracy służby miały też po burzach w nocy, między innymi w Wielkopolsce i w Lubuskiem.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: 3 miesiące aresztu dla 29-latka z okolic Lubina. Mężczyzna najpierw zniszczył świętą figurę, a później groził śmiercią swoim bliskim. Według świadków wykrzykiwał wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem Matki Boskiej. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała mężczyznę. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Setki śniętych ryb pod łodzią. Zbiornik w Andrespolu należący do gminy kilka dni temu został odcięty od wody z rzeki, a ryby zaczęły umierać. Na miejscu był nasz reporter Grzegorz Mnich.
4: Niesamowity fetor. Nie można tutaj nawet na dłużej się zatrzymać.
5: Okropny fetor. No aż mnie, nie wiem, cofa mnie na wymioty, jest mi bardzo niedobrze.
6: Tutaj widać, że leżą duże, małe, średnie ryby. Jest ich po prostu cała masa.
7: No myślę, że na pewno setki, jak nie więcej.
8: Nie wiem. Może mają za duszno, za ciasno. Stawy gminy.
4: Czyli gmina odpowiada?
8: Tak.
5: Wczoraj jeszcze pływały, agonalnie trzepały się, próbowały jeszcze jakoś tam ostatnie te powietrze łapać. W tej chwili już widzimy, że woda martwa, nic się nie ruszy.
4: Żadnych służb tutaj nie widzimy, a dzwoniliście, interweniowaliście.
5: Tak, oczywiście dzwoniliśmy, powiadomiliśmy odpowiednie służby. Proszę bardzo, nic się nie dzieje, jest cisza i spokój.
6: Dokładnie, tak jest.
9: Nie wiem, czy ktoś się tym zajmie, czy nie, zobaczymy.
0: Władze gminy Andrespol odmówiły nam komentarza.
10: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W piątek w trójmiejskich szkołach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. O tym, jak minął pierwszy rok funkcjonowania szkoły, mówi Kamil Gajewski, dyrektor szkoły podstawowej nr 30 w Gdańsku.
11: Bardzo pracowicie, ale finał przedwakacyjny jest bardzo dodatni. Dzieciaki zintegrowane. Wystarczyło kilka miesięcy, żeby się polubiły, zawiązały przyjaźnie i ten najtrudniejszy chyba początek wypadł pomyślnie.
10: Gdyby miał pan coś powiedzieć jeszcze do uczniów, których wysyła pan na wakacje, co by pan powiedział?
11: Żeby najpierw myśleli, a później skakali po drzewach.
10: Wakacje potrwają 2 miesiące. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej upamiętnił podporucznika Zdzisława Badochę Żelaznego, dowódcę 5. Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. W 80. rocznicę jego śmierci w niedzielę w kościele świętej Brygidy odprawiono mszę świętą, a na cmentarzu garnizonowym poświęcono jego symboliczny nagrobek. Wiceszef IPN przypomniał, że Zdzisław Badocha w rozkazach majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki był określany jako żołnierz dżentelmen i wzór cnót żołnierskich, co zjednało mu uznanie podwładnych i dowódcy, który wiosną 1946 roku przedstawił go do odznaczenia krzyżem Virtuti Militari. Po południu w regionie dużo słońca, te nigdzie się nie wybiera i zostanie z nami do końca dnia. Na termometrach około 31 stopni Celsjusza, ciśnienie bez zmian 1018 hektopaskali, wiatr umiarkowany z północnego zachodu.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: I Writers Brothers już teraz w Radio Plus Unchained Melody. Dzień dobry, Janek Pasterski.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

przyjemne dźwięki Malcolm McLaren i Catherine Deneuve, to Pari Pari w Radiu Plus, a w naszym radiu trwa zabawa Pokaż jak się ruszasz. To przy okazji tego, że właśnie wystartował Wimbledon. No, co prawda na aktywność być może w tym momencie dokładnie, to bym jeszcze poczekał chwilę, aż się odrobinę chłodniej zrobi, bo dzisiaj 40 stopni w wielu miejscach naszego kraju, ale pytamy was o to,

Jaki sport lubicie uprawiać? Być może to właśnie tenis, a być może coś zupełnie innego. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie na radio+.pl, bo do zdobycia codziennie zestawy do badmintona, a także nagroda główna, czyli możliwość zagrania z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką tutaj w Warszawie. W tenisa w prezencie otrzymacie rakietę tenisową i jeszcze kieszonkowe w wysokości 1000 zł, także zapraszam. Warto o to powalczyć. A dzisiaj, no właśnie, a dzisiaj jeszcze też będziemy mieli dla was nagrody i na pewno się podzielimy. Póki co dajcie znać, pokażcie, jak się ruszacie, bo warto.

0: Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Castorama. Teoria.
3: I praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill.
3: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Second 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego, słońca, na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Dangerous to Roxette. W Radiu Plus temperatury nie odpuszczają, 40 kresek w cieniu w wielu miejscach Polski. Dzisiaj na w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Tropików. Proszę, to się wstrzeliliśmy. Całkiem nieźle. Ja bym jeszcze dodał Międzynarodowy Dzień Używania Klimatyzacji i wszystkiego, co daje przyjemny chłód. Może uda nam się chociaż odrobinę muzycznie teraz ochłodzić, bo oto Patrick Swayze, She's Like a Wind.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Reklama. Mów, niech twoje słowa zbudzą krew. Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.

0: Warius Manx i piosenka księżycowa to za nami, a przed nami wiadomości o 14.
1: Reklama.
2: Czas rozpocząć gdańskie lato muzyczne z Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. Zapraszamy 29 czerwca do Archikatedry Oliwskiej na inaugurację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie. Zagrają filharmonicy gdańscy pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka oraz soliści Łukasz Długosz i Agata Kielar-Długosz na flecie i Roman Perucki na organach. W programie Światowe Prawykonania dzieł Eniota Schneidera i Mikołaja Piotra Góreckiego. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
3: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim, w każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wodkan. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: W miniony weekend utonęły 24 osoby, tylko na Mazurach 4. Ratownicy apelują o rozwagę. Powiemy też o rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę. Jutro wyruszą na nią parafianie z Żar. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 24 osoby utonęły w miniony weekend, tylko wczoraj 17. Według danych policji to najwięcej od 1 czerwca. Służby apelują, by kąpać się na strzeżonych kąpieliskach i nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. Tylko na Mazurach w ciągu weekendu utonęły 4 osoby. O szczegółach teraz Anita Zalewska.
2: W sobotę 28-latek wypłynął na materacu na jezioro w powiecie mrągowskim. Wpadł do wody i nie był w stanie samodzielnie wypłynąć.
3: Po tym, jak jego znajomi, z którymi, jak się okazuje, wcześniej na plaży pił alkohol, wszczeli alarm, na ratunek ruszył policjant, który był tam w czasie wolnym od służby, wydobył mężczyznę na brzeg, ale mimo udzielonej pomocy 28-latek nie odzyskał funkcji życiowych.
2: Mówi Tomasz Markowski z Wermińsko-Mazurskiej Policji. W niedzielę utonęło 3 mężczyzn. W powiecie działdowskim zginął 51-latek, który wszedł do wody w miejscu objętym zakazem kąpieli oraz 24-latek, który przed pływaniem pił alkohol. W powiecie ełckim utonął 76-latek.
1: Od 1 kwietnia do dzisiaj utonęło w Polsce łącznie 96 osób. 3 osoby zostały poszkodowane, kilkadziesiąt ewakuowano. To bilans nocnego pożaru bloku na poznańskim Grunwaldzie. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze przy ulicy Rycerskiej.
4: W trakcie zdarzenia ewakuowano łącznie 50 osób. 3 starszych lokatorów zostało zabranych przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala z uwagi na podejrzenie pod truciem. Straż pożarna ugasiła ogień, jak ustalono na miejscu zdarzenia. Mieszkanie w chwili pożaru było puste.
1: Relacjonował Łukasz Paterski z policji w Poznaniu. Jeszcze dziś oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęły się wakacje, a z nimi pielgrzymki. Jutro pątnicy z Żar rozpoczną rowerową podróż na Jasną Górę, mówi ksiądz Józef Suchan z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach.
5: Przed nami ponad 500 kilometrów. Wyruszamy z Żar do Częstochowy i oczywiście w tym roku chcemy przede wszystkim zatrzymać się w najważniejszych sanktuariach tutaj w naszej okolicy, czyli we Wschowie, w Licheniu, w Zduńskiej Woli. To taki nasz jest plan na tegoroczne pielgrzymowanie.
1: Rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy jutro po mszy świętej o 9 rano.
6: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Szkoły już po ostatnim dzwonku, a Trójmiasto wchodzi w najruchliwsze tygodnie roku. W piątek oficjalnie ruszyły wszystkie kąpieliska na trójmiejskich plażach, mówi Tomasz Ostrowski, sekretarz sopockiego WOPR-u.
7: W Sopocie już rozpoczęliśmy sezon, bo ruszył 13 czerwca i trwa wyjątkowo długo, bo aż do 13 września. Więc jesteśmy jednym z niewielu kąpielisk, które zaczyna bardzo wcześnie i bardzo późno kończy. W całym okresie sezonu letniego będzie pracować około 60 ratowników na plażach w Sopocie.
6: W razie zagrożeń nad wodą najlepiej dzwonić bezpośrednio na numer alarmowy WOPR 601-100-100. Czynny całą dobę. Zmieniamy temat w Radiu Plus. W parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Wspomożenia Wiernych w Rumi odsłonięto w niedzielę upamiętnienie serca dla Inki. Srebrny relikwiarz poświęcony Danucie Siedzikównie. W uroczystości wzięła udział podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Agnieszka Jędrzak oraz polskie dzieci z Kresów. Niedzielna uroczystość zbiegła się z zakończeniem pierwszego turnusu wakacyjnego dla dzieci polskich rodzin z Kresów, zorganizowanego pod hasłem Jeden Naród Ponad Granicami.
8: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
6: W Gdańsku i okolicach dalej słonecznie i ciepło. Mamy 31 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Umiarkowany wiatr wieje z północy, a biometr pozostaje niekorzystny.
8: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Panowie z Modern Talking już teraz wiśniowo, tak można chyba powiedzieć, Sherry Lady w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Pointed Sisters, I'm so excited, i tak jakoś się przyjemnie zrobiło, prawda? Nasza zabawa trwa w najlepsze, to znaczy zabawa, w której pytamy was o to, jak się ruszacie, jakie sporty lubicie uprawiać. Co prawda troszkę próbujemy się wybić na Wimbledonie, który właśnie ruszył, ale no to mogą być zdjęcia sportów, które uprawiacie zupełnie innych, na przykład jak chodzicie z kijkami, Nordic Walking, albo jak biegacie, albo jakaś ścianka wspinaczkowa. No, takie rzeczy. Takie rzeczy mogą być. Takie zdjęcie możecie nam wysłać na radioplus.pl. Do tego zachęcamy, bo codziennie w innym paśmie rozdajemy wam zestawy do badmintona, a nagroda główna to nie byle jaka, bo to będzie lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką, która świetnie w tenisa gra. Damy też na zawsze dobrą rakietę tenisową i 1000 złotych kieszonkowego. To takie rzeczy, do tej zabawy zachęcamy. A teraz słuchajcie, mam dla was ręcznik plażowy. No, pogoda taka ostatnio, że nic, tylko człowiek by gdzieś poleżał, najlepiej w jakimś cieniu. Gdyby ktoś potrzebował takiego ręcznika właśnie, to zachęcam, czekam do wysyłania SMS-ów pod 691 141 141.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Mów, niech Twoje słowa zbudzą krew.
5: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Gro

0: Laura Branigan i Self Control to za nami, a ja dodzwoniłem się teraz do Kasi, do Lublina. Kasiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zakładam, że w Lublinie też dzisiaj upalnie, prawda?
1: Tak, upalnie jest bardzo. Mamy 41 stopni.
0: No to nieźle. To co powiesz na ręcznik do plażowania? Czy coś takiego się przyda? Bo pewnie kiedyś nad morze się wybierzecie.
1: Oj, bardzo się przyda. Niedługo wybieram się na urlop z dzieckiem i słucham Radia Plus cały czas, więc chciałabym go mieć ze sobą.
0: Świetnie, na pewno tak będzie. Dobrego urlopu życzę.
1: Dziękuję wzajemnie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: nowych latach. Powie w wakacji, to dosłownie się słyszy w tej piosence, prawda? Tak człowiek siebie wyobraża, jakby był na urlopie. Mam nadzieję, że dobrze się macie, jak w tytule. Chociaż upalnie i faktycznie trzeba się nawadniać, trzeba się chłodzić, to na słońcu może się delikatnie w głowie zakręcić. My gramy za moment Manam i Krakowski Splin. Pojawi się także Abba i Hany Hany.
1: Reklama.

0: wtorek, już jutro w KFC.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
3: Po reklamie.

No, słode, hany, to Aduba, a my powoli zbliżamy się do godziny 15, czyli w Radio Plus już za chwilę pora na wiadomości, a będzie je miał dla nas Mikołaj Gromec.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
0: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Czas rozpocząć gdańskie lato muzyczne z Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. Zapraszamy 29 czerwca do Archikatedry Oliwskiej na inaugurację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie. Zagrają filharmonicy gdańscy pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka oraz soliści Łukasz Długosz i Agata Kielar-Długosz na flecie i Roman Perucki na organach. W programie Światowe Prawykonania dzieł Eniota Schneidera i Mikołaja Piotra Góreckiego. Energa z Grupy Orlen, sponsor strategiczny. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
3: Potrzebujesz dwóch par okularów? Jednych do czytania, drugich do chodzenia? To już przeszłość. W końcu stać cię na komfort noszenia jednej pary. Salon optyczny Okular Kanada oferuje najwyższej klasy szkła progresywne renomowanej firmy Essilor w bezkonkurencyjnej cenie. Tylko teraz wyjątkowa oferta promocyjna na szkła progresywne do 50% taniej. Dołącz do zadowolonych użytkowników i ciesz się perfekcyjnym widzeniem na każdą odległość. Zapraszamy. Okular Kanada, Galeria Przymorze, Gdańsk, ulica Obrońców Wybrzeża 1.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
5: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.

0: strzelanina w Niemczech, 5 osób nie żyje. Wypadek na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni, 2 osoby poszkodowane. Tropikalne upały zbiegły się z Międzynarodowym Dniem Tropików, które obchodzimy dzisiaj. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 ofiar śmiertelnych strzelaniny w niemieckim Stade. Według informacji przekazywanych przez niemieckie media, nieznany mężczyzna otworzył ogień w ośrodku dla młodzieży w niewielkiej miejscowości pod Hamburgiem. Jedna osoba została zatrzymana, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Jak na razie lokalne władze nie udostępniają zbyt wielu szczegółów dotyczących strzelaniny. Wiadomo, że doszło do niej w miejscowości Stade, niedaleko Hamburga w Dolnej Saksonii. Wiadomo również, że sprawcą był mężczyzna. Nie ma informacji dotyczących potencjalnych motywów ataku. Niemiecka policja nadal prowadzi akcję w miejscu zdarzenia, co może sugerować, że policjanci liczą na zatrzymanie innych osób, które mogły brać udział w zdarzeniu. Według informacji północno-niemieckiej telewizji NDR sprawców miało być kilku, ale tej wersji nie potwierdziła jeszcze lokalna policja.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Wypadek na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni na końcu odcinka leśnego w kierunku portu dachował bus.
2: Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że w samochodzie znajdują się dwie osoby poszkodowane, które były zakleszczone wewnątrz pojazdu. Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu przystąpili do ich uwolnienia. Po ewakuacji z pojazdu osoby poszkodowane zostały przekazane pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
0: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Przez to na obwodnicy Trójmiasta tworzą się ogromne korki. Jest areszt dla 4 podejrzanych o oszustwa internetowe na dużą skalę. Chodzi o 5 tysięcy przestępstw na prawie 4 miliony złotych.
3: Pokrzywdzeni otrzymywali linki do spreparowanych ogłoszeń. Mogli dokonać zapłaty jedynie z wykorzystaniem usługi Blik. Wygenerowany kod do dokonania płatności trafiał do podejrzanych. Uzyskane pieniądze były wypłacane, a docelowo transferowano je na portfele kryptowalutowe.
0: Powiedział nam Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Podejrzanym grozi teraz 12 lat więzienia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Tropikalne upały zbiegły się z Międzynarodowym Dniem Tropików, które obchodzimy dzisiaj. W obszarach tropikalnych ziemi żyje 80% gatunków zwierząt i roślin na naszej planecie.
5: Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie. To ten klimat, w którym jest woda. To miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka, bo przecież w klimacie tropikalnym żyją tysiące gatunków zwierząt, o których istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia jako ludzie. I to wciąż są te regiony świata, w których my jako ludzka cywilizacja możemy się i powinniśmy czuć się gośćmi.
0: Mówił podróżnik Zdzich Rabenda, który od lat żyje w subtropikalnej części Wysp Kanaryjskich. Tropiki zajmują 40% powierzchni Ziemi.
6: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W piątek w szkole podstawowej nr 30 odbyło się uroczyste wojewódzkie zakończenie roku szkolnego. Wśród gości była m.in. Monika Habior, zastępczyni prezydenta Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania.
7: Gdańsk wyróżnia się tym, że ma bardzo aktywne społeczności, które proponują swoje projekty, chcą je realizować. To sprawia, że nasze szkoły są atrakcyjne i są też bardzo różnorodne. Cieszę się, że dotrwaliśmy. Mamy świetną kadrę, świetnych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i dzięki temu to jest możliwe.
6: Uczniowie do szkół powrócą na początku września. Ksiądz kanonik dr Przemysław Szulc przyjął w sobotę święcenia biskupie w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Uroczystość wpisała się w trwający jubileusz 750-lecia przebycia cystersów na tę ziemię. Głównym szafarzem sakry był ordynariusz pelpliński biskup Ryszard Kasyna. Współkonsekratorami nowego biskupa pomocniczego ze stolicą tytularną Cufruta byli nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi oraz metropolita szczecińsko-kamieński, arcybiskup Wiesław Śmigiel. Popołudnie w Trójmieście i okolicach pogodne i wciąż z dużą ilością słońca. Termometry pokazują 31 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Umiarkowany i silny wiatr wieje z północnego zachodu, a biometr nadal jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: No, to już 5 minut po godzinie 15, poniedziałkowe popołudnie, a w głośnikach Chris the Bark, Lady in Red. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Jak to miło, kiedy pojawia się jego głos. Rod Stewart uwielbiany po prostu, dosłownie. What am I gonna do? To za nami. Gorąco, wręcz upalnie na zewnątrz. To może nie najlepszy moment do tego, żeby, jeżeli oczywiście nie ma jakichś klimatyzowanych warunków, to uprawiać sport. Ale wiecie co? Tak ogólnie to dobrze jest uprawiać sport i właśnie dzisiaj wystartowaliśmy z nową akcją. Prosimy was o to, żebyście pokazali, jak się ruszacie. I troszkę nawiązujemy do tenisa, ponieważ rozpoczął się Wimbledon, ale to nie tak, że musimy mieć samych fanów tenisa na sali, bo być może robicie co innego, być może uprawiacie jogging, po prostu biegacie, chodzicie z kijkami, do Nordic Walkingu gracie w piłkę, w siatkówkę, albo właśnie w tenisa. Zróbcie fotkę, wyślijcie nam na radio+.pl. Codziennie w konkretnym paśmie rozdajemy zestaw do badmintona, a przy okazji dajecie sobie szansę, żeby takim swoim zdjęciem wziąć udział w wielkim finale, a w tym finale gwarantowana lekcja tenisa właśnie z Kasią Kozimor, która, jeśli chodzi o tenisa, to jest naprawdę niezła. Do tego mamy dla was jeszcze rakietę tenisową na zawsze w prezencie i 1000 zł kieszonkowego. Także warto.

0: i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Potrzebujesz dwóch par okularów? Jednych do czytania, drugich do chodzenia? To już przeszłość. W końcu stać cię na komfort noszenia jednej pary. Salon Optyczny Okular Kanada oferuje najwyższej klasy szkła progresywne renomowanej firmy Essilor w bezkonkurencyjnej cenie. Tylko teraz wyjątkowa oferta promocyjna na szkła progresywne do 50% taniej. Dołącz do zadowolonych użytkowników i ciesz się perfekcyjnym widzeniem na każdą odległość. Zapraszamy. Okular Kanada, Galeria Przymorze, Gdańsk, ulica Obrońców Wybrzeża 1. Wygrywa

0: skreśliły.
1: A na polskich plażach już coraz tłoczniej, tak? Wakacje oficjalnie rozpoczęły się, pierwszy taki wakacyjny weekend za nami. No i plaże, co prawda coraz rzadziej dzikie, ale plaże są. Pięknych nam przecież plaż w Polsce nie brakuje. To życzymy szczęścia wszystkim odpoczywającym aktualnie nad morzem. Ale nie tylko. I odrobina rock'n'rolla teraz dla nas. Shakin' Stevens.

0: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Potrzebujesz dwóch par okularów? Jednych do czytania, drugich do chodzenia? To już przeszłość. W końcu stać cię na komfort noszenia jednej pary. Salon Optyczny Okular Kanada oferuje najwyższej klasy szkła progresywne renomowanej firmy Essilor w bezkonkurencyjnej cenie. Tylko teraz wyjątkowa oferta promocyjna na szkła progresywne do 50% taniej. Dołącz do zadowolonych użytkowników i ciesz się perfekcyjnym widzeniem na każdą odległość. Zapraszamy. Okular Kanada, Galeria Przymorze, Gdańsk, ulica Obrońców Wybrzeża 1.
0: Po reklamie.

0: mniej niż zero, to Lady Punk na koniec naszego poniedziałkowego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj, dobrego popołudnia życzę, Janek Pasterski. Nie porozpuszczajmy się w tej temperaturze i do jutra.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
0: Po reklamie.
7: Kontuzja pokonała Maję Chwalińską w Londynie. Polka odpadła z Wimbledonu. Druga osoba została zatrzymana w związku ze strzelaniną w Niemczech. Powiemy też o piłkarskich mistrzostwach Polski, ministrantów i lektorów. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramat Mai Chwalińskiej w Londynie, nie będzie powtórki z Paryża. Polka przegrała w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu z tenisistką z Tajlandii Manan Chaya Savang Khe 6-2, 5-7 i 2-6. Tym samym pożegnała się z turniejem. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
8: Jestem, dzień dobry.
7: Dramaturgii nie brakowało.
8: Maja dość pewnie wygrała pierwszego seta, choć w końcówce miała już małe problemy. Druga partia, bardziej wyrównana, ale z przewagą Polki, która przy piłce meczowej niestety doznała kontuzji. Konieczna była przerwa medyczna, na kostce pojawił się bandaż, no i to wpłynęło na grę naszej tenisistki. Ewidentnie wybiło ją z rytmu, co wykorzystała rywalka i wyrównała. W trzecim secie Maja walczyła, potrafiła odskoczyć, ale na krótko. Potem to przeciwniczka doszła do głosu i wygrała. Nie będzie więc powtórki z Paryża. Maja Chwalińska kończy turniej w Londynie na pierwszej rundzie.
7: Michał Skolimowski. Dziękujemy. Poważny wypadek na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Pomiędzy Łańcutem a Przeworskiem w stronę Korczowej zderzyły się dwie osobówki. Trzy osoby są ranne. A4 została zablokowana. Utworzył się tam ogromny korek. Najlepiej zjeżdżać już na węźle Rzeszów Wschód. Powrót na autostradę dopiero w Przeworsku. Druga osoba została zatrzymana w związku ze strzelaniną w Niemczech. Jak już informowaliśmy, nieznany mężczyzna wszedł do ośrodka dla młodzieży i zaczął strzelać w miejscowości Stade pod Hamburgiem. Najnowsze informacje zbiera Mateusz Gołębiewski.
9: Druga osoba zatrzymana to również dorosły mężczyzna. Jak podaje lokalna policja, bilans ofiar na ten moment to 5 zabitych osób. Wszystkie ofiary to osoby dorosłe. Nie wiadomo, ile osób zostało rannych, ani w jakim są stanie. Do tragedii doszło w miejscowości Stade na północ od Hamburga w Dolnej Saksonii. Jak podkreśla landowa policja, zagrożenie już minęło, a sytuacja jest opanowana.
3: Wiadomości Radia Plus.
7: Wracamy jeszcze do rywalizacji sportowej. W Gnieźnie trwają Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w halowej piłce nożnej. Zapytaliśmy lektorów i ministrantów, co daje im ta służba.
10: Ja jestem ministrantem już od 5 lat. Lubię służyć przy ołtarzu. Najbardziej mnie fascynuje, jak się macha kadzidłem i nosi się akolitki.
11: Nie jest to obciach wśród kolegów w szkole?
10: Czasami jest, czasami nie. Zależy, jacy koledzy są.
0: Tutaj kolega mnie namówił, żebym poszedł za ołtarz. No i fajnie było.
11: Warto?
0: Warto.
11: Dlaczego postanowiliście zostać lektorami?
12: Żeby zbliżyć się do Pana Boga. To jest bardzo ważne. Bardzo lubię tą posługę.
13: Spotykasz taką niechęć czy agresję wśród rówieśników, ale wszyscy ministranci, i szczególnie my starsi, wiemy, po co przychodzimy.
7: Z ministrantami i lektorami rozmawiała Justyna Malińska. W Mistrzostwach Polski Ministrantów i Lektorów w Gnieźnie bierze udział prawie 1500 uczestników z całego kraju. Jutro finały.
14: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok. Pogoda.
15: Na Pomorzu sporo chmur, miejscami zachmurzenie umiarkowane do dużego, no ale są też fragmenty nieba bezchmurnego, dużo słońca. Termometry pokazują teraz od 24 do 28-29 stopni. Wiatr słaby, południowo-wschodni, ciśnienie 1020 hektopaskali. W nocy temperatura około 19 stopni. Jutro sporo chmur, ale słońce też będziemy oglądać, zwłaszcza w drugiej części dnia. Termometry pokażą we wtorek do 25 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.

0: Radio Plus, 9 minut po godzinie 16. Marek Machewicz, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów w poniedziałek 29 czerwca. Sprawdźmy tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Magazyn reporterów, wydanie wakacyjne, a w tej części takie oto tematy. W Gdańsku startuje forum rektorów regionu Morza Bałtyckiego. Gromadzi przedstawicieli władz uczelni w debacie na temat przyszłości regionu.
2: Poszukujemy technologii w tej części Europy, wszystko w obszarze technologii, które będą przyszłością technologii nuklearnych. Ta część Europy powinna się mocniej koncentrować i być bardziej innowacyjnymi w stosunku do chociażby Chin czy Stanów Zjednoczonych.
0: Wakacje zaczęły się na dobre. Wielu wybierze wypoczynek nad wodą, ale żeby był udany, musi być bezpieczny.
3: Nietrzeźwy wypoczynek źle się kończy. Raz się może udać, drugi raz może się udać, ale statystyki pokazują, że co najmniej 1/4 mężczyzn, które utonęła, to są osoby właśnie po użyciu alkoholu, po użyciu innych substancji psychoaktywnych.
0: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tropików. Wbrew pozorom nie chodzi tu o wysokie temperatury, które mamy teraz w całej niemal Europie.
4: Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie, to ten klimat, w którym jest woda, to miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka, bo przecież w klimacie tropikalnym żyją tysiące gatunków zwierząt, o których istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia.
0: I o tym wszystkim będziemy mówić w tej godzinie. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, 17 minut po godzinie 16. W Gdańsku startuje Forum Rektorów Regionu Morza Bałtyckiego. Gromadzi przedstawicieli władz uczelni w debacie na temat przyszłości regionu.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: W Gdańsku zaprezentowano plany na temat tego, jak Bałtyk ma pracować na rzecz regionu przez najbliższe dekady i jaką rolę w tych planach ma odegrać Trójmiasto. Uczestnikami rozmów są m.in. przedstawiciele krajów skandynawskich, krajów bałtyckich, Niemiec, ale też Turcji, Kataru czy Arabii Saudyjskiej. Szczegóły zna Ignacy Motyliński.
2: Bałtyk kojarzy się z plażą, bursztynem, morze z promami do Szwecji, ale w planach, które dziś są omawiane w Gdańsku, to morze wygląda zupełnie inaczej. Jako przestrzeń dla farm wiatrowych, dla współpracy energetycznej i bezpieczeństwa między krajami, ale obok tego pojawia się też wątek współpracy z nauką, bo technologie, które mają działać na morzu, najpierw muszą powstać na lądzie, w laboratoriach i na uczelniach. Mówi Jacek Murawski, prezes VC Orlen.
3: Poszukujemy technologii w tej części Europy, w Polsce, ale oczywiście również na Pomorzu. Wszystko w obszarze technologii, które będą przyszłością technologii nuklearnych. I te tematy rozwijają się w tym regionie, bo święcie wierzymy, że ta część Europy z uwagi na wyzwania geopolityczne powinna się mocniej koncentrować na tym, żeby podejmować wyzwania technologiczne i by być bardziej innowacyjnymi w stosunku do chociażby Chin czy Stanów Zjednoczonych.
2: Deklaracja gdańska, którą dzisiaj podpisują rektorzy z całego regionu, ma być czymś więcej niż dokumentem intencji. Chodzi o konkretne programy badawcze, wspólne projekty finansowane z europejskich funduszy, między innymi w ramach Sustainable Blue Economy Partnership, jednej z inicjatyw programu Horyzont Europa. Gdańsk i jego

0: by jeszcze łatwiej poszukiwać partnerów do budowania konsorcjów naukowych. Bardzo interesującym obszarem z tej współpracy jest również program Interreg, który specyficznie koncentruje się na basenie Morza Bałtyckiego i rozwiązywaniu konkretnych problemów miast nadbałtyckich, wód przybrzeżnych, właśnie naszych wyzwań regionalnych.
1: Dla Trójmiasta te plany mają wymiar bardzo praktyczny. Port Gdański jest już jednym z największych w Europie. Uniwersytet Morski kształci kadry dla całego regionu. Teraz do tego zestawu dochodzi ambicja, żeby decyzje o tym, jak wygląda przyszłość Bałtyku, zapadały właśnie tutaj. Mówi wiceprezes Portu Gdańsk Alan Aleksandrowicz.
2: To jest bardzo ważne spotkanie, ponieważ porty rozwijają się głównie dzięki technologii. Czy to w obszarze automatyzacji portów. Największe porty są coraz bardziej zautomatyzowane. Czy wymiana wiedzy pomiędzy uczelniami a portami. Mam na myśli chociażby naszą współpracę z Akademią Marynarki Wojennej. To wszystko jest o tyle cenne, że ten partner jest bardzo bezpieczny i przewidywalny, tak? Bo technologia również łączy się z zagrożeniami, jeżeli źródło tej technologii nie jest sprawdzone i pewne.
1: Plany są konkretne, partnerzy są przy stole, pieniądze przynajmniej częściowo już są. Pytanie, które zostaje po dziś, nie brzmi, czy coś się wydarzy, ale czy Gdańsk utrzyma pozycję centrum tych działań, kiedy pierwsze trudności zaczną weryfikować deklaracje? Ignacy Motyliński, Radio Plus.
3: Magazyn reporterów Radia Plus do 18. Zostajemy przy temacie morza, a szerzej wody i wypoczynku nad tą wodą. Jak bezpiecznie korzystać z wszelkich akwenów wodnych, a zwłaszcza czego nie robić, gdy chcemy zażyć kąpieli? O tym za chwilę.
4: Istnieje bardzo duża korelacja, zbieżność użycia tych substancji i śmierci w wodzie, więc jeżeli nie chcesz ryzykować, to nie wchodź po alkoholu do wody. Jeżeli tak spędzasz ten czas wolny i taki jest swój wybór, zostań na brzegu.
5: Wakacje z Radiem Plus. Reklama.
6: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w prokuraturze.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
14: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
15: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
17: Skoda. Po reklamie.

0: Popołudniowy program Radia Plus do 17, niespełna 29 minut. Ja wiem, że mówimy to co roku o tej porze, ale o bezpieczeństwie zawsze warto, a nawet trzeba przypominać, zwłaszcza jak się spojrzy na statystyki.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Szkoła się skończyła, zaczęły się na dobre wakacje. Wielu z nas wybierze wypoczynek nad wodą, ale żeby ten relaks był udany, musi być bezpieczny. I o tym w rozmowie Małgorzaty Tobiasz.
2: Apoloniusz Kurylczyk, zachodniopomorski WOPR.
3: Bezpieczny odpoczynek nad wodą, to jaki odpoczynek?
2: Taki, który jest zaplanowany, który nie jest w pośpiechu, nie jest wykonywany nagle, jest na pewno trzeźwy. No i uczestnicy tego wypoczynku, którzy wchodzą do wody, informują o tym innych współtowarzyszy, rodzinę, bliskich, że wchodzą do wody, zamierzają przepłynąć tu, tam i kiedy z tej wody wychodzą. Dzięki temu wszyscy wyjdą z tej wody, jeżeli będą wchodzili do niej trzeźwi, jeżeli nie będą odpływali daleko od brzegu, a kiedy będą wypływali daleko od brzegu, będą zabezpieczeni w postaci na przykład jakiejś bojki bądź kamizelki. No i dzięki temu wypoczynek skończy się bezpiecznie i wszyscy wrócimy po wakacjach, po tym wypoczynku bezpiecznie do domu.
3: Wspomniał pan o tym, że trzeźwy wypoczynek, no ale dlaczego? Są takie ładne okoliczności przyrody, jest woda, jest ciepło, jakieś piwko by wleciało.
2: Bo nietrzeźwy wypoczynek źle się kończy. Raz się może udać, drugi raz może się udać, ale statystyki pokazują, że co najmniej 1/4 mężczyzn, które utonęła, to są osoby właśnie po użyciu alkoholu, po użyciu innych substancji psychoaktywnych, więc istnieje bardzo duża korelacja, zbieżność użycia tych substancji i śmierci w wodzie, więc jeżeli nie chcesz ryzykować, to nie wchodź po alkoholu do wody. Jeżeli tak spędzasz ten czas wolny i taki jest swój wybór, zostań na brzegu.
3: Co ten alkohol z nami robi, że jest takim zagrożenia?
2: Powoduje, że trudniej oceniamy sytuację. Nie jesteśmy w stanie tak szybko ocenić symptomów, które wysyła nasz organizm. Wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy mamy zadyszkę. Czasami zauważamy to, na przykład oglądając filmy, na przykład ze zdarzenia po takim epizodzie tonięcia, że osoba wykonuje 3-5 ruchów do żabki, przepływa dosłownie 7-10 metrów i nagle znika pod wodą, jakby go coś wciągnęło, jakiś krokodyl. No, albo zapomniała, jak się pływa, albo właśnie zachłysnęła się wodą, znika po prostu pod wodą osoba, która potrafi pływać. Alkohol w wodzie niesie tragiczne żniwo, dlatego polecam, żeby kiedy korzystam z niego, nie wchodzić do wody.
3: To teraz odwrócę sytuację. Jesteśmy na plaży, odpoczywamy i widzimy, że ktoś się topi. Co zrobić? Jak postąpić?
2: Poinformujmy służby i organizacje takie jak nasza o tym, że potrzebna jest pomoc, więc zadzwoń pod numer 112. Skorzystajmy z numeru 601-100-100. Przekażmy tą informację, że ktoś tej pomocy potrzebuje. Sami nie ruszajmy do wody, sami nie wchodźmy bezpośrednio do wody. Natomiast jak pomóc? Spróbujmy rzucić jakąś tyczkę, jakąś rzutkę, spróbujmy użyć materaca, coś, co będziemy mogli podać osobie, która znajduje się w wodzie, żeby przyciągnąć ją do brzegu, przyciągnąć ją na płytszą wodę, tak żeby mogła stanąć, nabrać powietrza. Sami nie ryzykujmy, sami nie podawajmy ręki, sami nie skaczmy za osobą bez sprzętu i bez umiejętności do wody, no bo to się skończy zamiast jednym, to dwoma osobami tonącymi.
3: Trwa sezon. Jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o obsadę ratowników? Wszędzie są?
2: Tak, jeżeli chodzi tutaj o zabezpieczenie, wszędzie są, to więc bądźmy spokojni, ratownicy są na stanowiskach, będą kąpieliska otwarte. Mamy informację, że wszędzie woda jest gotowa na przyjęcie turystów, czyli jest bezpiecznie, jest czysta. Zapraszamy do tego, żeby korzystać z kąpielisk, a jeżeli nie korzystamy z kąpielisk, to korzystajmy świadomie z tej wody, bo woda nie jest bezpieczna, jeżeli mam do niej respekt, szacunek, jeżeli wiemy, jak z tej wody korzystać, jeżeli wchodząc do niej jesteśmy trzeźwi, jesteśmy zabezpieczeni. Jeszcze raz powtórzę, że mamy na sobie te środki ochrony indywidualnej, czy to jakąś bojkę, która się ciągnie za nami i w razie potrzeby uratuje nam życie, bo pozwoli nam złapać oddech, odsapnąć chwilę na tej bojce i wrócić bezpiecznie do brzegu. Albo mamy kamizelkę asekuracyjną, która nie krępuje ruchów, a ratuje życie i zawsze zabierajmy ją wtedy, kiedy wypływamy na jachcie, kiedy wypływamy na rowerku wodnym, czy też na supie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: O bezpieczeństwo nad wodą pytała Małgorzata Tobiasz. Na temat takiego bezpiecznego wypoczynku będziemy jeszcze rozmawiać, a dokładniej o pracy tych, którzy tego bezpieczeństwa pilnują, czyli o pracy ratowników WOPR. Porozmawiamy po 18 na ten temat w Radiu Plus. Dziś bowiem ratownicy mają swoje święto.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus do 17.20 minut. Jeszcze w tej części magazynu o tropikach będziemy mówić dziś, bowiem przypada Międzynarodowy Dzień Tropików. I o tym za chwilę.
1: Nasz klimat wywraca się do góry nogami, ale świat, w którym żyję na co dzień, świat subtropikalny, no to jest to terytorialnie, jest to oczywiście kontynent afrykański, natomiast mamy przyjemność żyć w Unii Europejskiej i gdzieś to jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, które nam potrafi łączyć te różne światy i kontynenty.
2: Reklama.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl. To się opłaca.
10: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jak? Rekin, ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
13: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, prawie 14 minut do godziny 17. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tropików.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: O tym, jak żyje się w tropikach i czy zmiany klimatyczne wpływają też na te rejony świata, o to swojego gościa pytała Agnieszka Moskalok.
2: Dzisiaj w magazynie reporterów moim i Państwa gościem jest Zdzich Rabenda, podróżnik. Dzień dobry, Zdzichu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Radia Plus.
2: Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tropikach, dlatego że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tropików i w tym dniu wcale nie chodzi o te wysokie temperatury, które dopadły także Polskę, ale tropiki to jest 40% powierzchni Ziemi, a jednocześnie 80% światowej bioróżnorodności. Tropiki to jest taki świat, który ty wybrałeś. Urodziłeś się w Tychach w Polsce, a od paru lat właśnie tropiki kanaryjskie są twoim miejscem na Ziemi.
3: Zgadza się, klimat subtropikalny zdecydowanie jest mi bliski. Znacznie bardziej jestem w klimacie ciepłolubnym niż zimno, natomiast jak sama zauważyłaś, w tej chwili się to zmienia. Nasz klimat wywraca się do góry nogami, ale świat, w którym żyję na co dzień, świat subtropikalny, no to jest to terytorialnie, jest to oczywiście kontynent afrykański, natomiast mamy przyjemność żyć w Unii Europejskiej i gdzieś to jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, które nam potrafi łączyć te różne światy i kontynenty. Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie, to ten klimat, w którym jest woda, to miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka, bo przecież w klimacie tropikalnym żyją tysiące gatunków zwierząt, o których istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia jako ludzie. I to wciąż są te regiony świata, w których my jako ludzka cywilizacja możemy się i powinniśmy czuć się gośćmi, bo jest to klimat, który do życia dla człowieka nie zawsze też jest prosty, wbrew pozorom.
2: Nie jest prosty, ale jest z całą pewnością ważny ze względu na tę bioróżnorodność i sprzyjający jest dla całego ekosystemu planety. Lata mijają, a te tropiki też się zmieniają. Zmieniają się niestety przez nas, przez naszą ingerencję, problemy klimatyczne. Jak ty na to patrzysz, bo ty w swojej jaskini na Wyspach Kanaryjskich mieszkasz już od paru ładnych lat, ale też pojeździłeś sobie po świecie.
3: Wiesz, to przede wszystkim jest dość ciężko patrzeć na zmiany, które postępują na własnych oczach. Miałem okazję, przyjemność mieszkać na Islandii przez pewien okres życia. Pracowałem na lodowcach jako przewodnik i tam obserwowałem, jak z tygodnia na tydzień dosłownie lodowiec, na którym pracowałem, topnieje. W tej chwili już jest 1,5 kilometra dalej niż to, co w 2018 roku. I podobnie jest z miejscem, w którym żyję w tej chwili. Klimat Wysp Kanaryjskich zmienia się bardzo szybko i powiem o tym na kilku przykładach. Mamy na przykład takie zjawisko jak kalima, czyli taki gorący wiatr subsaharyjski. Czasami o nim w Polsce słyszymy, najczęściej zimą, kiedy mówimy, że nagle zawiało ciepłem i nagle żółty śnieg pada pod tymi drobinkami piasku. Niegdyś kalima była zjawiskiem stosunkowo rzadkim i raczej występującym latem. Raz, może dwa razy do roku. W zeszłym roku tych kalim było kilkanaście. W tym roku też właśnie chyba dzisiaj idzie kolejne pasmo. Z drugiej strony mamy za sobą najbardziej mokrą zimę od ponad dekady i tym zjawiskom towarzyszy z kolei niż atmosferyczny, o którym w Hiszpanii mówią DANA, czyli depresja niskiego ciśnienia na dużej wysokości. W Polsce nazywamy to niżem genueńskim, jako że do nas najczęściej przyciąga nad Genui i generuje wtedy te gigantyczne ilości katastrofalnych, często w skutkach opadów. Te burze zwykle dostają imiona. I znowu, takie zjawisko jak DANA powinno się pojawiać raz w roku, może dwa. Mieliśmy 19 różnych imion nadanych w trakcie tego sezonu. Temperatury oceanu, które wpływają najbardziej na tak zwane globalne południe, ale nie tylko, bo tak naprawdę na większość populacji świata jesteśmy całkowicie uzależnieni, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak funkcjonują oceany. Oceany są naszym światowym klimatyzatorem. W tej chwili nadciąga cykliczne zjawisko El Niño, prawdopodobnie najpotężniejsze we współczesnej naszej historii. Podam znowu garść liczb. W basenie Morza Śródziemnego temperatura w tej chwili, tu i teraz, jest wyższa o 8 stopni Celsjusza względem średniej. W Pacyfiku, w Atlantyku, zależy od miejsca, to jest od 2 do 3 stopni. Czasami prognozy są, że w tym roku to może być nawet 5 stopni więcej w niektórych miejscach. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale to sprawia, że na całym świecie klimat się zmienia. Zarówno w tropikach, jak i tutaj, bo my jesteśmy systemem naczyń powiązanych i właśnie te tropikalne upały, których doświadczamy od kilku dni. Wczoraj zanotowaliśmy najgorętszy dzień w historii naszego kraju. Kiedy wyjeżdżałem z wyspy La Palma niespełna tydzień temu, ja chodziłem wieczorami w długim rękawie. Padał deszcz, co się nie zdarza o tej porze roku, a w tej chwili temperatura w nocy 14-15 stopni, w dzień 23 stopnie. Także temperatura całkiem miła do życia i paradoksalnie ludzie wyjeżdżali zawsze z Wysp Kanaryjskich latem, ponieważ ten klimat był tam trudny do zniesienia i przylatywali zimą, a w tej chwili nagle w Polsce, w Niemczech, we Francji mamy takie temperatury, że warto uciec na Kanary latem, a z kolei zimy tam stają się coraz bardziej wymagające i możemy spodziewać się nieprzewidywalności, bo to nie tylko mówimy o tych zmianach temperaturowych, takich punktowych. To są katastrofy klimatyczne, to są powodzie, to są susze, zjawiska, które są bardzo dynamiczne, no bo przecież ilość wody w przyrodzie jest stała, tylko ta woda po prostu zmienia swoje miejsce i położenie. Obserwowanie tego na własnej skórze daje do myślenia i zupełnie szczerze, ja już od kilku lat żyję w taki sposób, aby być przygotowanym na różne okoliczności.
2: A rozmawialiśmy na ten temat ze Zdzichem Rabentą. Bardzo pięknie ci dziękuję.
3: Również dziękuję bardzo.
0: Rozmawiała Agnieszka Moskaluk. 7 minut pozostało do 17. W tej części magazynu to już wszystko, ale nie kończymy tematu związanego z klimatem i pogodą dziś panującą.
4: No właśnie, przyszliśmy z kolegami na plażę i zobaczyliśmy, że jest czerwona flaga i ratownik nam powiedział, że są sinice, więc postanowiliśmy po prostu się kąpać i zagrać w siatkówkę.
0: Jak się wypoczywa na trójmiejskich plażach w ten upał i to w towarzystwie sinic? I co robić, skoro do wody wejść nie można? O tym po 17 w magazynie. Za chwilę najświeższe wiadomości, które przedstawi Mikołaj Gronet.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
7: Radio Plus.

0: Załamanie pogody w Tatrach i ewakuacja turystów. Od tego zaczniemy. Były lekarz ze Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze w tle oskarżenia o śmierć pacjentów. Powiemy też o kontuzji i przegranej Mai Chwalińskiej. Polka odpadła z Wimbledonu. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Załamanie pogody w Tatrach i ewakuacja turystów z Orlej Perci. Pięcioosobowa rodzina utknęła w trudnym terenie i zaalarmowała ratowników Topr. O szczegółach Łukasz Bobek.
1: 5 osób utknęło w rejonie Kozich Czub. O pomoc do Topru zadzwonili w momencie, gdy nad Tatrami przechodziła już burza. Wędrowcy nie byli gotowi na wędrówkę w tak eksponowanym terenie. Zaskoczyły ich mokre i śliskie skały. Na szczęście fizycznie nic im nie dolega. Na miejsce poleciał śmigłowiec ratunkowy Topr. W pierwszej turze zabrał 3 osoby i zwiózł do Zakopanego.
0: Toprowcy apelują do wędrowców, by analizowali prognozy pogody. O tym, że dzisiaj w górach będzie burza, było wiadomo od rana. Zeznaje już od 8 godzin, przesłuchanie może potrwać jeszcze kilka kolejnych. Lekarz sygnalista z warszawskiego Szpitala Południowego odpowiada na pytania śledczych. To drugie przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w stołecznej placówce. Śledczy sprawdzają m.in. doniesienia o błędach medycznych oraz możliwych nadużyciach na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co wiemy o przesłuchaniu i dlaczego trwa tak długo?
2: Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika prokuratury Piotra Skiby, przesłuchiwanemu zależy na tym, by nie przerywać czynności i nie wyznaczać kolejnego terminu. Rzecznik prokuratury zapewnił, że warunki do rozmowy są optymalne.
3: Informuję, że w pomieszczeniu klimatyzowanym są zarządzane przerwy. Zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie.
2: Prokuratura na razie nie informuje, kiedy przesłuchanie się zakończy, ani jakie będą jego dalsze efekty. Równolegle prowadzone są 2 śledztwa dotyczące działalności Szpitala Południowego, a placówkę kontrolują m.in. NFZ i Ministerstwo Zdrowia.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Tylko do 11 rano polscy przewoźnicy odwołali ponad 130 pociągów, wszystko z powodu ekstremalnych upałów. Na wielu trasach jeżdżą autobusy zastępcze. PKP Intercity informuje o awariach i uszkodzeniach sieci trakcyjnej. A sytuację na torach w Lubuskiem śledzi Konrad Baranowski.
4: W Lubuskiem poniedziałek, choć już nie tak upalny, to skutki wysokich temperatur nadal mieszkańcy odczuwają. Z rana zaskoczyły pasażerów pociągów, bo kursy zostały odwołane. TLK Krajna do Gdyni, Intercity Strzelecki i Lubuszanin relacji Gorzów-Zbąszynek. Nie odjechały także składy Polregio na trasie Kostrzyn-Gorzów-Krzyż oraz w kierunku Zielonej Góry. Takie utrudnienia na pewno także jutro. Trwają naprawy. Niewykorzystane bilety można zwrócić do końca czerwca. Zaglądajcie na stronę przewoźników.
0: O czym informował Konrad Baranowski.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze sport i kontuzja Mai Chwalińskiej. Gdyby nie uraz, z pewnością przeszłaby do kolejnej rundy Wimbledonu. Tak ekspert komentuje dla nas porażkę Mai na kortach w Londynie. Polka przegrała z tenisistką z Tajlandii Manan Chayaw Savang Khe i odpadła z turnieju.
6: Do tego feralnego upadku na kort Maja miała ten mecz całkowicie pod kontrolą. No, po prostu deklasacja o 2 klasy była lepsza, tym większy dramat Mai, że ten feralny upadek, uszkodzenie stawu skokowego uniemożliwił jej spełnienie marzeń pewnie.
0: Mówi dziennikarz sportowy Michał Chojecki i dodaje, że Maja walczyła, by dograć ten mecz do końca.
6: Widać było, że z upływem czasu, z gema na gem, ta kontuzja sprawia coraz większe problemy. I Maja, która opiera swój tenis na takim wybieganiu, świetnym poruszaniu się po korcie, no praktycznie straciła swój, jeden z największych atutów.
0: Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz. Na korty w Londynie wybiegną dziś jeszcze Magdalena Thiem i Magdalena Fręch.

na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane do dużego, ale są w regionie fragmenty nieba bezchmurnego i słońce. Termometry pokazują od 25 do 28 stopni. Wiatr umiarkowany północno-wschodni, ciśnienie 1020 hektopaskali. W nocy temperatura około 19 stopni. Jutro sporo chmur, no ale słońce też się pojawi. Termometry pokażą we wtorek do 25 stopni.

0: Radio Plus, 9 minut po godzinie 17. Marek Dmuchowicz, zapraszam na drugą część magazynu Reporterów. Wydanie wakacyjne, a co w tej części?
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A zajrzymy sobie na trójmiejskie plaże, do Gdyni szczególnie, bo tam w ostatnim czasie trudniej o zażywanie kąpieli.
2: No z tym to jest ciężko, powiem szczerze. No, mieliśmy wielką nadzieję, że spędzimy więcej czasu na plaży, ale ten brak możliwości wejścia do wody trochę nas ogranicza. Jest strasznie gorąco, więc musimy sobie znaleźć jakieś alternatywy.
0: Wróciły sinice. Co w takim razie robić, gdy do wody wejść nie wolno? O tym za chwilę. Potem pytać będziemy, czy młodzi ludzie chętnie wstępują dziś do liturgicznej służby ołtarza jako ministranci i lektorzy.
3: Liturgiczna służba ołtarza jest tym ruchem formacyjnym, który pomaga nie tylko służyć ministrantom przy ołtarzu, ale także odpowiada za ich wraz z rodzicami, czy pomaga także rodzicom w formowaniu ich jako mężczyzn, jako chrześcijan, jako katolików.
0: W tej części magazynu nie zabraknie również aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: plażować. Ale jak tu plażować, skoro wraca odwieczny problem trójmiejskich plaż?
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: W ostatnich dniach mieszkańców i turystów zaskoczyły sinice. Problem wraca co roku, ale że stało się to już na początku wakacji, budzi to chyba większe rozczarowanie niż zazwyczaj. Problem dotknął najmocniej plaży miejskiej w Gdyni. A z plażowiczami rozmawiała Anna Klonowska.
2: Problem sinic wraca co roku jak bumerang. Tym razem trafił się niefortunnie na samym początku wakacji. Najbardziej poszkodowani są turyści, którzy przyjechali do Trójmiasta z myślą właśnie o kąpielach w Bałtyku.
3: No właśnie, przyszliśmy z kolegami na plażę i zobaczyliśmy, że jest czerwona flaga i ratownik nam powiedział, że są sinice, więc postanowiliśmy po prostu się kąpać i zagrać w siatkówkę.
4: Ja tam się nie kąpię w takiej wodzie. Ja tylko to raz się wykąpałem i więcej do wody nie wejdę.
5: Tyle kilometrów zrobiliśmy, przyjeżdżamy, a tutaj sinice. No ale jakoś sobie damy radę. Mam nadzieję, że za parę dni sinice znikną i wakacje będą super.
6: Jest czerwona flaga, to nie idę do wody.
2: A jak najlepiej znosić te upały w Trójmieście?
6: Siedzieć na brzegu, iść nad jezioro, jest dużo alternatyw.
7: No z tym to jest ciężko, powiem szczerze. No, mieliśmy wielką nadzieję, że spędzimy więcej czasu na plaży, ale ten brak możliwości wejścia do wody trochę nas ogranicza. Jest strasznie gorąco, więc musimy sobie znaleźć jakieś alternatywy.
2: Problem sinic dotyczył też Gdańska i Sopotu, jednak tamtejsze kąpieliska po badaniach wody zostały już otwarte. Czerwona flaga powiewa nadal tylko na plaży miejskiej w Gdyni. Turyści na szczęście znajdują inne formy spędzania czasu nad morzem, pamiętając o swoim bezpieczeństwie w czasie upałów.
4: Parasolkę może wodę z sobą nosić, albo w cieniu trochę być, ale jak starsze ludzie, niech lepiej nie wchodzą takie upały. Niech siedzą sobie w domu albo w cieniu.
8: W Gdyni przeciąg, bardzo przyjemny dzisiaj.
9: Wracamy do domu, gdzie mamy klimatyzację.
10: No, właściwie spacer, trochę w cieniu. Jak pogoda dopisze. Oczywiście, woda, woda, woda.
2: W tym roku na gdyńskiej plaży odbędzie się też seria wydarzeń z cyklu Aktywne Lato i Aktywna Plaża 2026. W programie przez całe wakacje znajdą się turnieje siatkówki plażowej i piłki nożnej czy rugby. Na sierpień zaplanowano też Mistrzostwa Polski w tenisie plażowym oraz różne rozgrywki amatorskie.
11: A jak plaża przygotowała się na przyjęcie turystów?
7: Wydaje mi się, że jest całkiem dobrze. Na razie nie widziałam za wiele, ale zdążyłam zauważyć plac zabaw dla dzieci, co cieszy, bo maluchy mają co robić.
2: Na koniec przypomnijmy jeszcze, że nieczynne kąpielisko znajduje się przy plaży miejskiej w Gdyni. Kąpiel w wodzie zanieczyszczonej sinicami może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Objawy obejmują najczęściej wysypki skórne, swędzenie i pieczenie, gorączkę, a nawet dolegliwości układu pokarmowego. W przypadku kąpieli w wodzie zanieczyszczonej sinicami zaleca się konsultację z lekarzem. Przed każdym wejściem do morza najbezpieczniej jest śledzić komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego i zwracać uwagę na komunikaty ratowników. Anna Klonowska, Radio Plus.
0: Magazyn reporterów Radia Plus do 18. Za chwilę zupełnie zmienimy temat, bo będziemy pytać o to, czy najmłodsi garną się dziś jeszcze, tak jak kiedyś, do liturgicznej służby ołtarza.
12: Liturgiczna służba ołtarza to ci chłopcy, których widzimy przy ołtarzu, czyli ministranci, lektorzy, służba młodsza, służba starsza. Liturgii sobie nie wyobrażamy bez nich, bez ich udziału.
1: Wakacje z Radiem Plus.
13: Reklama. Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
14: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
15: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
16: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w prokuraturze.
15: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
17: Niech twoje słowa zbudzą krew.
18: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska.

0: operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej! Rabat od Media Expert!
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
6: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus do 18.28 minut. A teraz w magazynie o tym, czy młodzi chętnie wstępują dziś do liturgicznej służby ołtarza.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Ministranci i lektorzy posługują przy ołtarzu podczas mszy świętych i nabożeństw, ale także czynnie włączają się w życie parafii. Co im to daje? O to pytała Justyna Malińska.
2: Czym jest liturgiczna służba ołtarza?
3: Liturgiczna służba ołtarza to ci chłopcy, których widzimy przy ołtarzu. Ksiądz Jakub Dębiec, diecezjalny duszpasterz liturgicznej służby ołtarza. Czyli ministranci, lektorzy, służba młodsza, służba starsza. Liturgii sobie nie wyobrażamy bez nich, bez ich udziału. Natomiast liturgiczna służba ołtarza jest tym ruchem formacyjnym, który pomaga nie tylko służyć ministrantom przy ołtarzu, ale także odpowiada za ich wraz z rodzicami, czy pomaga także rodzicom w formowaniu ich jako mężczyzn, jako chrześcijan, jako katolików.
2: Jak ważna jest liturgiczna służba ołtarza?
3: Bardzo ważna. W tym sensie, że sama liturgia wymaga konkretnych funkcji do wykonania. Ksiądz nie jest w stanie wszystkiego sam zrobić. W związku z tym to tutaj jest pierwsze pole dla liturgicznej służby ołtarza. Potem jest pomoc także w przygotowaniu całej liturgii. W zadbaniu o to, żeby w ampułkach była woda, wino, czy żeby wszystko było na swoim miejscu. A później także poprzez swojego ducha moderowanie także i niesienie Ewangelii tym wszystkim swoim rówieśnikom, z którym się spotykają w klasach, w szkołach, na placu zabaw.
2: Jak długo jesteście już ministrantami?
4: Ja jestem ministrantem już od 5 lat. Lubię służyć przy ołtarzu. Najbardziej mnie fascynuje, jak się macha kadzidłem i nosi się akolitki.
2: Nie jest to obciach wśród kolegów w szkole?
4: Czasami jest, czasami nie. Zależy, jacy koledzy są.
5: Tutaj kolega mnie namówił, żebym poszedł za ołtarz. No i fajnie było.
6: Ja już jestem ministrantem 3 lata.
2: Warto być ministrantem?
6: Warto.
2: Jak to wygląda z tymi ministrantami i lektorami? Czy faktycznie jest ich dużo?
7: Jest ich na pewno mniej niż jeszcze 10 czy 15 lat temu. Michał Bondyra, redaktor naczelny KNC.
2: Nie jest to tak, że może i ktoś chciałby być ministrantem czy lektorem, a jednak boi się, że jego koledzy będą go wyśmiewać.
7: To jest bardzo częste rzeczywiście, że grupa rówieśnicza, presja rówieśnicza powoduje, że chłopak boi się przyznać, że ma wartości chrześcijańskie, że jest katolikiem, że chodzi do kościoła, ale właśnie koła ministranckie powodują, że czuje się mocniejszy, bo w grupie człowiek jest mocniejszy, odważniejszy do wyznawania swoich zasad, swojej wiary, dekalogu.
2: Wy jesteście lektorami.
8: Tak.
2: Dlaczego postanowiliście zostać lektorami?
8: Żeby zbliżyć się do Pana Boga. To jest bardzo ważne. Przez różne czynniki, jak jesteś ministrantem, to jesteś zawsze bliżej Boga.
9: Bardzo lubię tą posługę, no bo tak jak kolega powiedział, jesteśmy bliżej Boga i możemy się integrować.
10: Bardzo lubię to robić, tak?
2: Czym zajmują się lektorzy?
8: Przygotowaniem do mszy, czytaniami, intencji, czytaniem czasem.
9: Pomaganiem księdzu tak w zasadzie. To starsi zawsze nas uczą.
8: Tylko teorii się trzeba nauczyć, ale jest książeczka ministranta i ABC ministranta i uczysz się. Jest dobrze.
11: To jest ta pewna forma powołania. Pan Bóg też wybiera nas z różnych domów, z różnych środowisk. Nie zawsze jest tak, że rodzice są pobożni i się modlą, a my wychodzimy z tego środowiska jakby prosto do kościoła. Czasami jesteśmy wybijani lub przychodzimy przez przypadek lub przez ciekawość i Pan Bóg nas w tej służbie utwierdza.
12: Ta forma posługi daje mi to, że mogę być bardzo blisko Pana Boga, Pana Jezusa.
11: Spotykasz taką niechęć, czy nawet agresję nieraz się spotykasz wśród rówieśników, ale wszyscy ministranci, i szczególnie my starsi tutaj formujący się, wiemy po co przychodzimy. To nie jest alternatywa dla spędzania czasu, tylko to jest bardzo konkretna posługa, bardzo konkretna część naszego życia.
13: Przede wszystkim to jest wzrost duchowy. Ksiądz Rafał Wojciechowski. To jest rozwój wewnętrzny, doświadczenie modlitwy i pogłębienie tej relacji z Panem Bogiem. To jest pierwszy poziom, na który formacja w liturgicznej służbie ołtarza wpływa. Dalej będzie to też rozwój wszystkich dobrych cech, zalet, tego wszystkiego, co stanowi takie mocne strony młodego człowieka, rozwój odpowiednich wartości, ukształtowanie charakteru, no i też wychowanie w przyszłości dojrzałych mężów i ojców i daj Boże też dobrych i świętych kapłanów czy zakonników.
7: Dlaczego warto być ministrantem czy lektorem? Myślę przede wszystkim, że warto wyznawać wartości chrześcijańskie. Jeśli ci chłopcy nie zostaną później księżmi, to będą ojcami rodzin, a jeśli będą ojcami rodzin, to przeprowadzą te rodziny do kościoła. Razem z nimi będzie na pewno młodym kościołem, będzie żywym kościołem.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus do 18.20 minut, a w magazynie jeszcze pojawiają się aktualności z Watykanu. Za chwilę.
1: Reklama.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Już jest. Nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Czas rozpocząć gdańskie lato muzyczne z Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. Zapraszamy 29 czerwca do Archikatedry Oliwskiej na inaugurację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie. Zagrają filharmonicy gdańscy pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka oraz soliści Łukasz Długosz i Agata Kielar-Długosz na flecie i Roman Perucki na organach. W programie Światowe Prawykonania Dzieł Eniota Schneidera i Mikołaja Piotra Góreckiego. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronalne święto Rzymu. Papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej i nałożył paliusze nowym metropolitom, w tym trzem Polakom. Piotr i Paweł pokazują nam, jak być w Kościele budowniczymi jedności, powiedział w homilii Leon XIV. Dziś zbierane jest święto Pietrze, ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitom paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było też trzech Polaków: kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
2: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich i ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.
1: Mówiąc natomiast o świętym Pawle, Leon XIV wskazał na znaczenie jego nawrócenia.
2: Apostoł narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości. Święty Augustyn, komentując jego nawrócenie i misję, mówił: gdy szedł do Damaszku z sercem dyszącym groźbami i żądzą zabijania, został wezwany po imieniu i powalony na ziemię przez głos z nieba, to znaczy przez słowo, które go powoływało. Najdrożsi, ważne jest dziś dla nas, aby patrzeć na tych dwóch świętych, Piotra i Pawła, i uczyć się, jak my sami mamy być apostołami i budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości.
3: Servitori generosi della verità nella carità.
1: O świętych patronach Rzymu papież mówił też w rozważaniu na Anioł Pański. To dzięki ich słowu i męczeństwu Ewangelia Chrystusa zapuściła korzenie w Rzymie, objawiając właśnie tutaj, w stolicy Imperium, swoją zdolność do odnowy, powiedział Ojciec Święty.
2: W kolegium apostołów Piotr i Paweł nie byli rywalami. Przeciwnie, stali się niejako symbolem wielu odmienności, które jeden duch łączy w jedność. W ten sposób patronowie Kościoła Rzymskiego doświadczyli trudu życia w komunii, poznali ją, służyli jej i głosili ją jako sakrament życia Bożego.
1: Leon XIV przypomniał, że dziś zbierane jest święto Pietrze, czyli ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy swoim darem wspierają moją posługę następcy świętego Piotra, powiedział Ojciec Święty.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Wieści z Watykanu kończą dzisiejszy magazyn. Niespełna 9 minut pozostało do 18. Za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy, które przedstawi Mikołaj Gronet.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka. Yeah.

0: Wody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Po reklamie.
5: Radio Plus. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Gwałtowne burze, intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. IMGW ostrzega. Utrudnienia na S7 i S17. Za chwilę informacje dla kierowców. Nie wiem, czy zagram w deblu, mówi Maja Chwalińska po kontuzji w Londynie. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po upałach burze IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla mieszkańców 13 województw. Służby radzą zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Nie zatrzymujmy się i nie parkujmy pod drzewami, słupami energetycznymi. Pamiętajmy, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu. Złamana gałąź lub drzewo może przygnieść samochód i osoby w nim przebywające.
0: Mówił Wojciech Chojnowski z Mysłowickiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie może być na południu, w centrum i na zachodzie kraju aż do wieczora. Teraz Mazowsze i poważne utrudnienia na S7 z Warszawy do Radomia. Trasa przed Białobrzegami była zablokowana przez 2 godziny po tym, jak z ciężarówki przewożącej truchło wypadły na jezdnię martwe zwierzęta. Bartłomiej Ważny.
2: Truchła trzody chlewnej wypadły na jeden z pasów. Na razie nie wiadomo, jak doszło do tego zdarzenia. Zablokowany został jeden pas w kierunku Radomia. Ruch w stronę Warszawy odbywa się bez zakłóceń. Jak informują służby, utrudnienia trwały około 2 godzin. Truchła, które wypadły na jezdnię, zostały ponownie załadowane na naczepę ciężarówki. W zdarzeniu nikt nie został ranny.
0: Trwa teraz rozładowywanie korka przed Białobrzegami. Problemy też na S17 z Lublina do Warszawy. Za Puławami pękła jezdnia i trzeba jechać objazdem aż do Ryk. 5-letni chłopiec ze złamaną nogą został znaleziony w nocy na klatce schodowej bloku w Częstochowie. Krzyk dziecka usłyszeli sąsiedzi, mówi rzeczniczka częstochowskiej policji podkomisarz Barbara Poznańska.
3: W mieszkaniu, z którego wyszedł małoletni, przebywała matka i jej partner oraz 2 dzieci w wieku 4 i 11 lat. Jak się okazało, 34-letnia matka dzieci jest nietrzeźwa. Wstępne badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu, natomiast w przypadku jej partnera promil. Oboje zostali zatrzymani, a dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
0: 5-latek miał operację. Jego matka usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej 5 lat więzienia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie wiem, czy zagram w deblu, mówi Maja Chwalińska. Polska tenisistka odpadła dzisiaj z Wimbledonu po pierwszej rundzie. Wszystko z powodu kontuzji. Doznała urazu kostki i zmagała się ze skurczami. To był jeden z najcięższych meczów w mojej karierze. Popłaczę sobie chwilę i działamy dalej, powiedziała Chwalińska. Do gry podwójnej zgłoszona jest w parze z Austriaczką Kraus.
5: Pogoda. Na Pomorzu zachmurzenie duże do całkowitego na północy i zachodzie regionu. W południowo-wschodniej części z kolei słonecznie i niebo bezchmurne. Na termometrach od 24 do 27, 8 nawet jeszcze stopni. Wiatr umiarkowany północno-wschodni. Ciśnienie 1020 hektopaskali. Temperatura w nocy około 19 stopni. Jutro sporo chmur, ale słońce też się pojawi, zwłaszcza w drugiej części dnia. Termometry pokażą we wtorek do 25.

Volare, Gypsy Kings w Radiu Plus, prawie 13 minut po godzinie 18. Marek Machewicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii. Dziś przypada Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, no to przy tej okazji porozmawiamy sobie o pracy ratownika z prezes gdańskiego WOPR Romualdą Kwapisiewicz. A za chwilę zajrzymy do kalendarium, teraz Starship. Marek Machewicz, zapraszam.

0: 17 minut po 18 w Radiu Plus. Zaglądamy do kalendarium. 29 dzień czerwca. Dziś posłuchajmy, co się u nas działo.
1: Rok 1424. Na gdańskim Starym Przedmieściu wybuchł wielki pożar. Zniszczeniu uległ m.in. kościół świętego Piotra i Pawła. Odbudowano go w latach 1485-1514. Rok 1516. Georg Zimmermann uzyskał patent na aptekarza królewskiego i odtąd miał prawo posiadania i prowadzenia apteki w Gdańsku, ale też w każdej miejscowości państwa polskiego. Był pierwszym gdańszczaninem, który uzyskał ten zaszczytny tytuł. Rok 1734. Panowie polscy, dotychczasowi stronnicy Stanisława Leszczyńskiego, podpisali akt uznania i poddania królowi Augustowi III Sasowi, po czym opuścili Gdańsk. Prymas Teodor Potocki, który odmówił podpisania tego dokumentu, został przez Rosjan pojmany i osadzony w areszcie w Toruniu, w którym przebywał do lipca 1735 roku. Rok 1827. Sprowadzone z Anglii przez gdańską firmę dwa bocznokołowe statki parowe, książek Savery i Wiktory, odbyły pokazowy rejs do Wisłoujścia. Statki zamówili warszawscy kupcy do holowania barek na Wiśle. Rok 1928. W Gdańsku w kilku salach obradował Związek Niemieckich Towarzystw Lekarskich. Kongres zorganizowało Gdańskie Towarzystwo Lekarskie. Rok 1939. U podnóża Kamiennej Góry w Gdyni odbyły się główne uroczystości Święta Morza. Wzięła w nich udział reprezentacja Polaków z Wolnego Miasta Gdańska. Na transparentach widniały hasła „Gdańsk jest i pozostanie Polski”. Do licznie zgromadzonych rodaków przemówił Bronisław Budzyński, polski poseł do Folkstagu.
0: I to wszystko wydarzyło się 29 czerwca. Kończymy kalendarium, a za chwilę w Radiu Plus o pracy ratownika wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego porozmawiamy.
2: Reklama. Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza.

0: to jesteśmy gotowi na wakacje.
1: Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
11: Wow! Teraz w Deichmann! Setki modeli butów z rabatem do 50%! Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny! Deichmann! Chodzisz i oszczędzasz.
12: Po reklamie.

Szadę w Radiu Plus do 19:28 minut. 29 czerwca dziś przypada Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. O pracy ratownika rozmawiałem z prezes gdańskiego WOPR panią Romualdą Kwapisiewicz.

0: Radio Plus.
1: Jakie najważniejsze praktyczne umiejętności powinien mieć kandydat na ratownika i też jakie cechy charakteru, jakie cechy osobowościowe, żeby był dobrym ratownikiem, żeby był przyjęty w szeregi WOPR?
2: Myślę, że powinien przede wszystkim traktować faktycznie bardzo poważnie ratownictwo i podoba mi się takie stwierdzenie, które kiedyś usłyszałem, ratownictwo ideą, pasją i realizacją szczytnych celów. Może to brzmi trochę górnolotnie, niemniej jednak warto by było tą treść utrzymać, a ratownik oprócz tego, że zdobędzie pewne certyfikaty, to jeżeli chodzi o cechy osobowościowe, to powinien być przede wszystkim taki spokojny, wyważony, powinien być sprawny fizycznie. I to naprawdę na takim wysokim poziomie. O tę sprawność powinien dbać cały czas. No oprócz tego te cechy osobowościowe, takie jak przede wszystkim uważność na innych, możliwość skupienia.
1: Jakaś wrażliwość?
2: Jakaś też taka.
1: Ale to są jakieś testy robione psychologiczne ku temu?
2: Nie są robione. Nie są robione. Pewne ratownik, starając się o uprawnienia ratownicze, potrzebuje przede wszystkim tam testy takie sprawnościowe zaliczyć, ale też teoretyczne. Sprawnościowe, no to przepłynąć 400 metrów poniżej 8 minut. Także to już jest takie wymaganie. Później pod wodą 25 metrów, wyłowić spod wody jakieś elementy i jest to potrzebne, żeby właściwie nieustannie ćwiczył.
1: A proszę mi powiedzieć, jak wygląda proces szkolenia właśnie ratowników? Ktoś się zgłasza, chce zostać ratownikiem, nie ma jeszcze doświadczenia, chociaż spełnia jakieś warunki, jeśli chodzi o sferę psychiczną i fizyczną.
2: Wie pan co, takich systemowych rozwiązań nie ma. To są bardzo indywidualne, zależne od danych podmiotów. Bo jeżeli ratownik może być takim pełnoprawnym ratownikiem mając 18 lat, wtedy zdaje egzamin, potrzebuje też mieć egzamin KPP, czyli kwalifikowanej pierwszej pomocy, który daje uprawnienia ratownika, także ratownika medycznego, w cudzysłowie, bo to tylko się nazywa jako ratownik, nie stricte medyczny. Także KPP, dodatkowe umiejętności pomocne właśnie w pełnieniu roli ratownika, czy sternik motorowodny, czy płetwonurek. Także takie rzeczy są potrzebne. W związku z tym, żeby wyszkolić takiego ratownika, to nie jest taka prosta sprawa, bo na przykład nastolatkowie się zgłaszają, rodzice właściwie tych nastolatków czasami dzwonią do mnie, pytając się, gdzie mogłyby te osoby ćwiczyć. No i tutaj się pojawia takie pytanie, bo to powinno być raczej tak bardziej systemowo zorganizowane. No wie pan co, to jest korzystanie z pływalni, bo wiadomo, że porą zimową no też można pływać.
1: Ale jak powinno być zorganizowane systemowo, ale przecież WOPR nie zajmuje się właśnie całą tą organizacją tego szkolenia?
2: Wie pan przecież co, to się rozbija o finanse, krótko mówiąc. Bo na przykład prowadzenie zajęć na pływalni to są określone koszty. I to wcale generalnie, żeby prowadzić takie zajęcia, to nie są takie niskie koszty. My na przykład jako Stowarzyszenie Gdańskie WOPR, my nie jesteśmy dofinansowywani w żaden sposób. Jeżeli napiszemy wniosek, na przykład w ubiegłym roku napisaliśmy wniosek do Narodowego Instytutu Wolności, dzięki temu pozyskaliśmy łódź do wsparcia ratowniczego, ale to i stroje ratownicze, jakieś przeszkolenia, ale to jak napiszemy, wygramy konkurs, to dostaniemy. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, to też jakieś pieniądze mogą do nas spłynąć, ale generalnie, no wie pan co, żeby wynająć pływalnię, ostatnio jak braliśmy udział w konkursie ofert, no to takie bardzo przyziemne rzeczy, ale istotne, to się okazało, że po prostu nie jesteśmy w stanie w ogóle konkurować z komercją.
1: Czyli generalnie preferujecie już przeszkolonych ratowników?
2: Wie pan co? Nie, my w tej chwili mamy taki, bo w tej chwili mamy, nie mamy uprawnień do wykonywania ratownictwa wodnego, bo na te w 2011 pojawiła się ustawa, która określiła, jakie że podmioty, które chcą wykonywać ratownictwo wodne, muszą spełnić określone wymogi. Wtedy jeszcze, jak był poprzedni prezes, on nie podjął tych działań i prowadziliśmy bardziej działania profilaktyczne. Czyli była to kwestia nauki pływania, doskonalenia pływania. Jakieś mieliśmy wtedy dwie jednostki pływające. W związku z tym mogliśmy prowadzić takie rejsy, nazwijmy to prewencyjne. Czyli wypływając na zatokę, można było od strony wody tych kąpiących się, którzy za daleko wypłynęli na jakimkolwiek sprzęcie, a szczególnie na tym dmuchanym, można było ich pouczyć, zawracać. Czyli to był taki rodzaj tych rejsów prewencyjnych. Natomiast, żeby starać się o wykonywanie ratownictwa wodnego, no to trzeba tam określone zgodnie z ustawą spełnić warunki i wcale one nie są aż takie łatwe, a poza tym już samo prowadzenie też jest takie wymagające, bo musi pan mieć sprzęt, ludzi gotowych w każdej chwili. No i z tym dofinansowaniem tego ratownictwa to też nie wygląda tak cudownie.
1: Prezes Gdańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pani Romualda Kwapisiewicz, jest naszym gościem do rozmowy na temat pracy ratownika. Wracamy za chwilę.
0: Reklama.
3: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
4: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
5: Czas rozpocząć gdańskie lato muzyczne z Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. Zapraszamy 29 czerwca do Archikatedry Oliwskiej na inaugurację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie. Zagrają filharmonicy gdańscy pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka oraz soliści Łukasz Długosz i Agata Kielar-Długosz na flecie i Roman Perucki na organach. W programie Światowe Prawykonania dzieł Eniota Schneidera i Mikołaja Piotra Góreckiego. Energa z Grupy Orlen, sponsor strategiczny. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
0: Po reklamie.

0: Prezes Gdańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pani Romualda Kwapisiewicz, jest naszym gościem. Rozmawiamy przy okazji przypadającego dziś Dnia Ratownika WOPR o pracy ratownika. No właśnie, czy ona się czymś różni w zależności od akwenu?
1: Tak, różni się, inaczej jest na wodzie, na morzu, inaczej w jeziorze, inaczej w rzece. No na morzu wiadomo, falowanie, nierówne dno, prądy wsteczne. Natomiast jezioro z reguły jest takim ciemnym, zaciemnionym miejscem i na przykład też wymagania takie, też są różne wymagania od ratowników, bo inaczej się zachowuje ratownik przy falowaniu, inne techniki stosuje biegnąc do tonącego, inaczej to jest w jeziorze. No i w rzece, tam gdzie są wiry, to też trzeba się w określony sposób zachować, jeżeli się dostaniemy w ręce takiego wiru, żeby wyjść z niego. I w związku z tym też inna praca ratowników, na przykład tam, gdzie jest bardzo duże falowanie, no to gdzieś tam oceany na przykład, to tam jest zupełnie inna. To ci ratownicy stoją po prostu na brzegu i faktycznie penetrują. Chociaż u nas to samo, tylko powiedzmy w inny sposób. Tam naprawdę trzeba być na takim stand-by'u, nie?
0: Praca ratownika powoduje duży stres, no bo nie zawsze się akcja kończy powodzeniem. Jak taki ratownik sobie może radzić z, no, nawet traumą po takich sytuacjach, gdzie się nie uda uratować kąpiącego?
1: Znaczy są miejsca takie, w których ratownik może zasięgnąć porady psychologicznej i to jest nawet wskazane. Tylko, że to wszystko zależy od tego, jak podchodzimy do tego. Ja myślę, że taki doświadczony ratownik ma świadomość, co się z nim dzieje i że potrzebuje na przykład, nie wiem, przerwy, potrzebuje nawet przerwy w pracy, ale to musi wtedy rozmawiać, to wszystko wie pan, tak jak w zwykłej pracy to jest. Nie? Jeżeli są dobre relacje z szefami, no to, a poza tym, jeżeli szefowie są faktycznie takimi osobami, którzy mają świadomość, co się dzieje, to na pewno na to. Jeżeli sami przeżywali jeszcze, bo wie pan co, szef kiedyś był młodszy, nie? Też miał różnego rodzaju doświadczenia. W związku z powyższym ma świadomość tego, że to samo, co się działo z nim, jeżeli coś się działo, to może się dziać też z tym młodym człowiekiem, który dopiero na przykład rozpoczyna pracę ratownika.
0: W pracy ratownika oczywiście obowiązują pewne ustalone procedury bezpieczeństwa. Ale proszę powiedzieć, też z pani doświadczenia, jaki wpływ ma instynkt właśnie w takim działaniu, kiedy podjąć działanie, co robić? I czy wtedy procedury idą na bok, jeśli ktoś ma ten instynkt i decyduje się działać pod jego wpływem?
1: To znaczy na pewno musi dobrze ocenić sytuację, musi zachować spokój, aby podjąć dobrą decyzję. Także tutaj no, są procedury, są różne zachowania, ale są też pewne standardy, które są wypracowane i które są, no dają szansę uratowania. Także no nie może na pewno działać, znaczy tak zwana intuicja, może tutaj bardziej byśmy powiedzieli o tych emocjach, nie może działać emocjonalnie. Dlatego wie pan co, bardzo ważne jest to, co już na samym początku wspomniałam, ćwiczenia. Tak samo jak z udzielaniem pierwszej pomocy. Tu też powinny być ćwiczenia nieustanne. Także to raz na miesiąc, dwa razy w miesiącu, ale to po prostu no, trening czyni mistrza.
0: Czego się życzy ratownikom w ich dniu, w dniu święta? Czego życzyć?
1: Przede wszystkim w dniu święta ratownika należałoby życzyć, żeby uczestnicy kąpieli wodnych na kąpieliskach strzeżonych, ale nie tylko, żeby mieli po prostu szacunek do ich pracy. Pomimo młodego wieku, to są bardzo często młodzi ludzie, niemniej jednak świadomie wybrali ten zawód ratownika, nawet jak tylko to jest sezonowo. W związku z tym, żeby szanować, słuchać ich. Przede wszystkim, co życzyć jeszcze ratownikom, żeby mieli możliwości szkolenia, kształcenia się, żeby powiedzmy ta praca dawała im satysfakcję. No i tak gdyby faktycznie mieli możliwość bycia ratownikiem i na plażach polskich, i na plażach międzynarodowych, myślę, że wracając później do Polski, by jeszcze lepiej im się pracowało, ponieważ mając to doświadczenie, większe umiejętności, myślę, że mogłoby to im dawać satysfakcję.
0: Tego zatem życzymy i ratownikom, i wszystkim wypoczywającym nad wodą. Dziękuję bardzo za spotkanie, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Gościem była prezes Gdańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pani Romualda Kwapisiewicz.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus.
6: Dwie osoby zmarły w czasie wyścigu kolarskiego. Sprawą zajmie się prokuratura. Członkowie Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza staną przed sądem. Dziś w kościołach na całym świecie zbiórka na Święto Pietrze Papieża. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty. Dr Emil Jędrzejewski przez prawie 10 godzin zeznawał przed prokuratorem po tym, jak w mediach formułował zarzuty dotyczące błędów lekarskich i śmierci pacjentów w warszawskim Szpitalu Południowym. Tragiczny finał maratonu kolarskiego pod Warszawą. Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy w Markach. Zmarli w czasie wyścigu Poland Bike Marathon, który odbył się przy prawie 40 stopniach w cieniu.
7: Pierwszego z kolarzy udało się odnaleźć jeszcze w dzień wyścigu około godziny 16. Ciało 30-latka znaleziono około 200 metrów od trasy zawodów w zalesionym terenie. Drugi z zaginionych, 71-letni kolarz, został odnaleziony dzień później. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
8: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
7: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków, a kolarze jechali w zacienionych miejscach.
9: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan, mi się wydaje nawet, więc tu wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
7: Trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 kilometrów. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie.
6: O czym informował Krzysztof Płowecki.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: 20 miliardów złotych na okręty podwodne dla polskiej marynarki. Dziś w Gdyni podpisano kontrakty ze szwedzkim koncernem Saab.
10: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
6: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska zamówiła 3 okręty. Pierwszy ma zostać dostarczony za 5 lat. Do tego czasu Polska wypożyczy od Szwecji używaną jednostkę. Członkowie Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza staną przed sądem. W czerwcu ubiegłego roku Dariusz B. i Rafał M. nielegalnie legitymowali ludzi na granicy. O szczegółach Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
11: 4 czerwca wspólnie i w porozumieniu na moście granicznym w Słubicach mężczyźni zatrzymali do kontroli dwóch cudzoziemców. Zdaniem śledczych wywołali u nich błędne przekonanie, że ci mają do czynienia z funkcjonariuszami Straży Granicznej. 7 czerwca Rafał M. w Gubinie szarpał nagrywającą go osobę, wytrącił jej telefon z ręki i uderzył w dłoń. Kilka dni później na przejściu granicznym w Żytowaniu 44-latek groził temu samemu pokrzywdzonemu pobiciem.
6: Dariuszowi B. grozi do roku pozbawienia wolności, a Rafałowi M. nawet 3 lata.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Dziś w kościołach na całym świecie zbiórka na Święto Pietrze. To wspieranie misji Ojca Świętego, głoszenia Ewangelii, promowania integralnego rozwoju człowieka, a także edukacji, pokoju i braterstwa między narodami.
12: To dobrowolny fundusz solidarności globalnego kościoła, a pozyskane środki idą na szczytne cele, mówi ksiądz Przemysław Robaszkiewicz z papieskiego dzieła rozkrzywiania. odnawiania wiary.
3: To pomoc humanitarna, środki trafiają bezpośrednio do tych miejsc kryzysowych, pomoc uchodźcom, budowa szpitali, ośrodków edukacyjnych w Afryce, w Azji. To te utrzymanie struktur, które nie mają dochodu, czyli te dykasterie, biblioteka, dyplomacja, które służą całemu światu, ale same w sobie nie zarabiają, dlatego potrzebują tego utrzymania.
12: Rocznie w ramach zbiórki na Święto Pietrze udaje się pozyskać około 50 milionów euro. Anna Paszko, Radio Plus.
6: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radio Plus zapraszam w imieniu Justyny Bieniek. Jutro o 6.
13: Na Pomorzu dominują teraz chmury. Na ogół zachmurzenie całkowite, gdzie niegdzie też niewielkie opady deszczu. Przejaśnienia i słońce zupełnie na wschodzie regionu. Termometry pokazują od 22 do 26 stopni. Wiatr umiarkowany, północno-wschodni, ciśnienie bez zmian, 1020 hektopaskali. W nocy termometry pokażą około 19. Jutro sporo chmur, ale w drugiej części dnia pojawi się słońce. Termometry pokażą we wtorek do 25.
5: Radio Plus.

Albano-Romina Power w Radiu Plus. Marek Dmuchowicz, zapraszam na jeszcze jedną godzinę z przebojami z nutą nostalgii do 20, między innymi Sting, Robert Miles, Anita Lipnicka, Simply Red, teraz Freddie Mercury.

0: Sting w Radio Plus, Fields of Gold z 1993 roku. Sting opowiadał w wywiadach, że widok pól jęczmienia otaczających jego dom o zachodzie słońca, czyli 16-wieczną posiadłość w południowej Anglii, był bezpośrednią inspiracją do napisania tej piosenki. Tłumaczył, że kiedy wiatr poruszał jęczmieniem, to wyglądało to jak fale na morzu złota. Fields of Gold. A za chwilę w Radio Plus Eric Carmen.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Potrzebujesz dwóch par okularów? Jednych do czytania, drugich do chodzenia? To już przeszłość. W końcu stać się na komfort noszenia jednej pary. Salon optyczny Okular Canada oferuje najwyższej klasy szkła progresywne renomowanej firmy Essilor w bezkonkurencyjnej cenie. Tylko teraz wyjątkowa oferta promocyjna na szkła progresywne do 50% taniej. Dołącz do zadowolonych użytkowników i ciesz się perfekcyjnym widzeniem na każdą odległość. Zapraszamy. Okular Canada, Galeria Przymorze, Gdańsk, ulica Obrońców Wybrzeża 1. Wygrywa.

0: Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Tak jeszcze tylko przypomnę, że dziś dzień ratownika WOPR mamy i mam nadzieję, że chociaż dziś byliście na plaży grzeczni, nie sprawialiście ratownikom kłopotów, żadnych wygłupów za falochronem czy piwka przed wejściem do wody nie było. Ale dziś też, tak po wodzie bym powiedział, przypada dzień rybaka. Wędkarze też się chyba na to święto łapią. A jak ryba jest w temacie, to przy tej okazji nie będzie chyba nadużyciem polecieć Strasburgerem. Karolem oczywiście. Do rybaka podpływa krokodyl i jak połowy? Słabo, mówi wędkarz. No to olej ryby, chodź się wykąpać. Fajny, prawda? Mam jeszcze jeden. Ile żyje dżdżownica złapana przez wędkarza? 2 dni z hakiem. Ani ta lipnicka teraz.

2 plus 1 w Radiu Plus do 28 minut, do 20 jeszcze Simply Red i Santana, a po 20 lato z nutą nostalgii, do 22 muzyka, którą przygotował i zaprezentuje Marek Sierocki, zatem będzie, zresztą sami Państwo wiedzą, jak to jest, jak Marek Sierocki siada za sterami. Życzę dobrej zabawy, udanego wieczoru. Marek Dmuchewicz, do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. W piątki oczywiście prywatka z Radiem Plus, w soboty również. A dziś zaczyna grupa Garcia utworem Bamboleo, potem DJ Bobo, There is a Party, a także grupa Carapiccio i Tic

topicze ich jedyny wielki hit Tic Tic Tac, a przed nami francuska formacja Magazine 60, która większość utworów wykonywała w języku hiszpańskim. Kenose to utwór w ich wykonaniu. Potem Italian Boys i Forever Lovers, a także Lucia w piosence Marinero.

0: Reklama.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Przed nami holenderski duet Fantastic i Costa Blanca, potem Rick Fellini, Welcome to Rimini, będzie też Desirel i Voyage Voyage.

hit śpiewany po francusku, a przed nami wielki hit śpiewany po hiszpańsku. To włoski duet Rigueira i Vamos a la Playa, potem Transex, kanadyjska formacja i hit Living on Video. Będzie też Abba i Lay or Your Love on Me.

Za nami wielki przebój Abby, a przed nami The Communards i przeróbka hitu Don't Leave Me This Way. Potem Electric Light Orchestra i Julie Don't Live Here Anymore.

To była grupa Electric Light Orchestra, teraz zespół Blondie Atomica. Na koniec tego miksu mistrzowie muzyki New Romantic, grupa Classics Nouveau w piosence Is It a Dream?

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny miks, a w nim grupa Massara. To włoski zespół i ich jedyny wielki hit, piosenka Margarita. Potem Bonemi, Kalimba de Luna.

zespół Bony i Kalimba de Luna, a przed nami Pilion, czyli Pado Pelandi, jedna z gwiazd muzyki Italo Disco w przeboju Happy Children, potem nadal klimaty Italo Disco, Mi Commission, How Old Are You, a także trio Scotch i Disco Band.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami jeden z najpopularniejszych duetów lat 80. ubiegłego wieku. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady. Będzie też trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', a także CC Catch w piosence Strangers by Night.

Śpiewała Sissy Catch, teraz już przenosimy się do Anglii. Rick Astley, Together Forever, a także grupa Big Fun w piosence Blame It on the Boogie. Australijczyk Jason Donovan zaprezentuje się w piosence When You Come Back to Me.

To była australijska gwiazda Jason Donovan, a przed nami kolejna gwiazda z antypodów, Kylie Minogue i Better the Devil You Know. Będzie też Sandra w piosence Everlasting Love.

Zespół Joy utworem Touch by Touch zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje spotykamy się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22, a w piątki i soboty od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.